0: Muzyczne Radio.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
4: W tym programie m.in. odpowiedź na bardzo ważne pytanie, czy chińskie auto dłużej się naprawia. Sprawdzimy też hamulce w elektrykach. Ruszamy.
3: Autoradio.
4: Dane udostępnione przez PZU pokazują, że problemy z częściami i czasem naprawy nie sprawiają na razie, że przeciętna szkoda dotycząca chińskiego samochodu jest droższa. Jest wręcz przeciwnie. Średnia wartość szkód autokasko dla pojazdów chińskich była o około 11% niższa niż w przypadku porównywalnych pojazdów innych marek. Jednocześnie właściciele chińskich samochodów znacznie dłużej korzystali z pojazdów zastępczych. Średni okres najmu wynosił prawie 19,5 dnia, podczas gdy dla pozostałych marek było to 12,5 dnia. Różnica wyniosła niecałe 7 dni, czyli około 56%. Może to wskazywać na dłuższy proces naprawy lub oczekiwanie na części zamienne. Powstaje więc pozorny paradoks. Właściciel dłużej korzysta z samochodu zastępczego, ale średnia wartość szkody pozostaje niższa. PZU nie podało, z czego wynika ta różnica, ani czy wskazana wartość obejmuje wszystkie koszty dodatkowe związane z likwidacją szkody. Wygląda jednak na to, że chiński samochód nie musi generować droższej szkody. Obecnie większym wyzwaniem wydają się czas i przewidywalność naprawy. Dla ubezpieczyciela ważna jest nie tylko dzisiejsza cena części, ale także stabilność ich dostaw oraz dostęp do dokumentacji i warsztatów w perspektywie wielu lat. Mimo dłuższego okresu najmu samochodów zastępczych, firma nie widzi obecnie podstaw do ograniczania dostępności ubezpieczeń. Nie wskazuje też konkretnych chińskich marek, które byłyby szczególnie problematyczne w skali całego portfela.
3: Aktualności.
4: Pora na włączenie hamulców w elektrykach. Wraz ze wzrostem liczby eksploatowanych pojazdów hybryd plug-in i pełni elektrycznych zmieniają się wymagania dotyczące ich obsługi, diagnostyki oraz napraw. Szczególnej uwagi wymaga układ hamulcowy, który w samochodach elektrycznych pracuje w innych warunkach niż klasycznych pojazdach z silnikiem spalinowym. W pojazdach elektrycznych wykorzystuje się rekuperację, technologię przekształcającą energię kinetyczną powstającą podczas hamowania lub zatrzymywania się w energię elektryczną. Zamiast być rozpraszaną jako ciepło, energia ta jest wykorzystywana do ładowania baterii. Tak zwany hamulec silnikowy służy do delikatnego zwalniania lub hamowania przy niskich prędkościach. W razie hamowania z dużej prędkości lub zatrzymania awaryjnego uruchamiany jest klasyczny hamulec działający na zasadzie tarcia. To właśnie współpraca dwóch sposobów hamowania stanowi jedną z najważniejszych różnic pomiędzy pojazdem elektrycznym a spalinowym i jest kluczowa, jeśli chodzi o obsługę hamulców. Hamowanie rekuperacyjne poprawia efektywność energetyczną pojazdu, jednocześnie znacząco ograniczając wykorzystanie hamulców ciernych. W efekcie klocki i tarcze hamulcowe zużywają się wolniej niż w autach spalinowych. Nie oznacza to jednak, że części te są odporne na upływ czasu i wpływ środowiska. Tarcze hamulcowe w większości samochodów osobowych wykonuje się z szarego żeliwa, co oznacza, że są podatne na korozję powodowaną przez czynniki takie jak wilgoć czy sól. Podczas klasycznego hamowania klosek hamulcowy oczyszcza tarczę z cienkiej warstwy nalotu, jednak gdy hamulce nie są używane przez dłuższy czas, na tarczach może się pojawić rdza. Zardzewiałe części hamulcowe mogą się zablokować, co wpłynie na skuteczność hamowania. Dlatego mechanik podczas przeglądu samochodu elektrycznego powinien dokładnie sprawdzić stan tarcz hamulcowych pod kątem korozji, a także skontrolować ich grubość. Jeśli wymiar spadł poniżej wytycznych producenta lub tarcza jest mocno skorodowana, należy ją wymienić. Oddając auto do serwisu, warto również poinformować mechanika o nietypowych hałasach, drganiach lub zmianie charakterystyki hamowania. Objawy takie mogą świadczyć o problemach z tarczami lub klockami hamulcowymi, które wymagają diagnostyki. Specyfika hamowania rekuperacyjnego sprawia, że inne niż do tej pory są wymagania wobec płynu hamulcowego stosowanego w pojazdach elektrycznych. W tym przypadku należy stosować płyny hamulcowe charakteryzujące się wysoką temperaturą wrzenia oraz bardzo dobrym wskaźnikiem lepkości.
3: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Wzmożone kontrole mundurowych w świdnickich lasach, wielkie filmowe święto w Złotoryi i przygotowania do wielkiego jubileuszu miedziowego Zagłębia w Lubinie.
2: Słuchacie raportu regionalnego.
1: A na początek wstrząsające doniesienia z Wrocławia. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci 36-letniej kobiety w jacuzzi w Sky Tower.
3: Ciało kobiety znaleziono w jednym z apartamentów na wynajem w Sky Tower, najwyższym budynku we Wrocławiu, skąd rozpościera się fantastyczny widok na panoramę miasta. 36-letnia matka zmarła podczas gorącej kąpieli w jacuzzi, jak zaznacza Gazeta Wrocławska. Dosłownie ugotowała się w wannie z hydromasażem. Jej ciało znalazł mąż, który zdziwił się, że żony nie ma w łóżku i poszedł do łazienki. To on miał wezwać policję. Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Wrocławiu, potwierdził dziennikarzom, że biegli byli na miejscu przez ponad 6 godzin. A o tym, że kobieta leżała w gorącej wodzie, świadczy fakt, że do godziny 11:30 jej temperatura zdążyła spaść do 44 stopni Celsjusza. Sekcja zwłok nie dała jasnej odpowiedzi o przyczynę śmierci kobiety. Jak ustalili śledczy, w apartamencie zorganizowano imprezę zakrapianą alkoholem. Pobrano do analizy krew denatki i jej męża. Materiał będzie badany toksykologicznie. Apartamenty w Sky Tower to prestiżowa lokalizacja. Niebawem ma być tu otwarty również hotel Price by Radisson, liczący ponad 200 pokoi, który zajmie prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Do poruszającej historii śmierci kobiety jeszcze będziemy wracać. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
1: W dolnośląskich lasach i w okolicach Świdnicy ruszyły masowe kontrole. Wspólne patrole Straży Leśnej i Policji wykorzystują m.in. ukryte kamery. O szczegółach tych działań opowiada Jacek Zych.
4: Tak, w lasach Dolnego Śląska dodatkowe patrole leśne pojawiły się równolegle z początkiem sezonu na grzybobranie. Strażnicy leśni kontrolują miejsca parkowania aut, zastawiania wjazdów pożarowych. Starają się zapobiegać nielegalnym wjazdom do lasu i kradzieży mienia. Służby zapowiadają brak taryfy ulgowej wobec ujawnionych wykroczeń.
5: Akcja jest prowadzona przede wszystkim przez strażników leśnych, a jej głównym i najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z lasów. Jest to również związane z ochroną przyrody, zabezpieczeniem infrastruktury leśnej oraz takim przeciwdziałaniu, takiej prewencji przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu.
4: Powiedziała Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która podkreśla, że patrole nie ograniczają się do standardowego wymiaru czasu pracy administracji i straż leśną. Można spotkać nawet późnym wieczorem lub jeszcze przed świtem. Działania prowadzone są w koordynacji z policją i Strażą Graniczną. W lasach zainstalowano fotopułapki.
5: Oczywiście, Straż Leśna już od lat używa fotopułapek, także tutaj również musimy mieć na uwadze to, że te fotopułapki i takie kamery leśne znajdują się, są ukryte. One tu w bardzo dużej mierze pomagają w wykrywaniu przestępstw związanych z kradzieżami drewna, ale również ze szkodnictwem, jakim jest pozostawianie śmieci, tworzenie nielegalnych wysypisk, wręcz śmieci.
4: Leśnicy przypominają o zakazie zastawiania wjazdów na drogi leśne. Tarasowanie szlabanów uniemożliwia dojazd wozom gaśniczym oraz karetkom pogotowia ratunkowego. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
1: Z leśnych ostępów, gdzie oko kamer śledzi porządek, przenosimy wzrok na obiektywy kamer filmowych i ekrany w Złotoryi. Przed nami bowiem 11. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Filmowego Złoty Samorodek. Przez 3 dni sale Złotoryjskiego Ośrodka Kultury wypełnią się widzami, którzy zobaczą produkcje konkursowe w 4 kategoriach. To wyjątkowe święto kina i okazja do spotkań twórców z publicznością.
6: Animacja, dokument, fabuła i wprowadzamy nową technikę AI. Pokażemy parę filmów, które zostały do nas nadesłane w tej technice albo opowiadające, jak technika AI wpływa na kinematografię teraz. Oczywiście będą pokazy. Wśród jurorów będzie Renata Dancewicz, będzie Artur Krajewski, będzie rozdanie nagród, będzie Płukanie Złota wśród filmowców. Także zapowiada się ciekawie, a przede wszystkim filmowo. Wszystkie działania nasze związane z festiwalem, z 11. edycją są bezpłatne. Piątek, sobota, niedziela od 25 do 27 września w salach Domu Kultury.
1: Podczas gdy Złotoryja szykuje się do filmowych emocji, Lubin już teraz stawia na edukację najmłodszych wokół nadchodzącego wielkiego święta całego regionu. Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy przygotowuje się do przyszłorocznego jubileuszu 70-lecia i z tej okazji Muzeum Historyczne w Lubinie wystartowało z cyklem specjalnych lekcji muzealnych. O tym, jak najmłodsi poznają historię miedziowego giganta, mówi Szczepan Knap.
7: Program ma trzy części dostosowane do wieku. Najnowszy cykl nawiązuje do zbliżającej się rocznicy odkrycia złóż rudy miedzi w regionie. Już w przyszłym roku będzie świętowane 70-lecie LGOM-u, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zajęcia przygotowano dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych. Lekcje, można powiedzieć tak zwane, łączą zwiedzanie wystawy z rozmową, prezentacją archiwaliów i aktywnościami praktycznymi. Uczniowie mogą wykonywać zadania indywidualnie i w grupach. Szkoły zainteresowane udziałem mogą kontaktować się z Muzeum Historycznym w Lubinie i rezerwować dostępne terminy. Miejsca pomocne do poznania historii regionu zdominowanego przez polską miedź jeszcze są. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Szósta.
2: Czas na wiadomości.
4: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
5: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
4: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni pracę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
6: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to Kujawsko-Pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
7: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
6: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
4: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
8: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
4: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.
10: Sportowa rywalizacja to jedno, to coś, co często z ogromną przyjemnością oglądamy, a walka z samym sobą, walka, by najpierw otworzyć jedno oko, potem drugie, by jedna noga z łóżka zeszła, następna, to zupełnie inna para kaloszy. No to walczymy z sobą w czwartek, 24 września. Muzyczne Radio, 5 minut po godzinie 6. Zbyszek Deka, kłaniam się.

0: Z repertuaru New Order, Sophie Ellis Bextor, tym razem True Faith, 10 minut po godzinie 6.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: czwartkowy poranek z Muzycznym Radiem, 24 września, 24 września 1923 roku, 103 lata temu w Berlinie wyświetlono po raz pierwszy film dźwiękowy. Równe 100 lat temu, w 1926, utworzono przedsiębiorstwo PKP, Polskie Koleje Państwowe, a w 1948, a więc 78 lat temu, założono japoński koncern motoryzacyjny Honda. To teraz jeszcze coś z naszego podwórka.
1: Kalendarium regionu.
0: I jedna data, konkretnie 24 września roku 1958. Wtedy tu uruchomiono najwyżej położoną w środkowej Europie kopalnię odkrywkową na zboczu Izerskich Garbów. W kopalni tej wydobywano kwarc na potrzeby przemysłu szklarskiego i budownictwa. Kopalnia Stanisław miała przed eksploatacją wysokość 1088 metrów.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Cześć, mówi Arek Kusowski. Słuchajcie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Klasyczne radio. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: Pierwszy weekend jesieni zrobi się cieplej, po weekendzie jeszcze cieplej, a dziś no nadal bez szału, bo do 13-14 stopni na dolnośląskich termometrach. Aktualnie mamy od 6 do 10. Dość silny wiatr znów będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali. Najpierw będzie spadać, potem rosnąć. Dzisiaj chmury, dzisiaj może padać.
0: Radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
2: Na Śnieżce aktualnie 3 stopnie na plusie i wiatr wiejący z prędkością do 60 km na godzinę. Jest 6.30, czas na raport regionalny. Beata Nowicka.
3: Ochrona policji dla znanego mecenasa z Bolesławca, alarmujący stan zabytkowego kościoła pokoju w Świdnicy i weekendowe zaproszenia na dolnośląskie szlaki.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
3: Doktor Wojciech Kasprzyk z Bolesławca, znany radca prawny i pełnomocnik ojca zamordowanej 16-letniej Mai z Mławy, został objęty policyjną ochroną. Z relacji świadków wynika, że na życie prawnika miało zostać wydane zlecenie zabójstwa. Szczegóły tej bulwersującej sprawy zna nasz reporter Andrzej Stewańczyk.
5: To kolejny dramatyczny wątek jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Doktor Wojciech Kasprzyk reprezentował ojca Mai w sprawie zabójstwa dziewczyny. Według ujawnionych informacji matka oskarżonego o zabójstwo miała zlecić zabójstwo m.in. właśnie jego oraz Jarosława Kowalskiego. Informacje te są obecnie przedmiotem postępowania. Dla mecenasa i jego rodziny oznacza to teraz policyjną ochronę. Jak mówi, funkcjonariusze towarzyszą mu również w kancelarii.
6: Ochrona policji wygląda w ten sposób, że no praktycznie muszę zgłaszać każde moje wyjście, wyjazd od punktu A do punktu B. Nawet teraz są ze mną funkcjonariusze w kancelarii, którzy no siedzą i pilnują. No dzisiaj to raczej było duże zaskoczenie wśród moich dzieci, ponieważ radiowóz za nami jedzie, odwozi, przywozi, znaczy może nie wiezie nas bezpośrednio, tylko jest cały czas ktoś koło nas. Ja już od dawna wiedziałem, że jest duży niepokój i duży strach co do tej kobiety, ponieważ ona nie ma żadnych hamulców, tak? Nie wiem, co mogłoby się wydarzyć na przykład 7 października, kiedy będziemy mieli pierwsze posiedzenie sądu, czy ona tam nie przyjdzie, albo ktoś przyjdzie, obleje nas kwasem, zastrzeli. Ona sama w nagraniach, które zostały opublikowane, powiedziała, że pierw my zginiemy, a później ona popełni samobójstwo, więc to już jest objaw totalnej desperacji, tak?
5: Mecenas Kasprzyk przyznaje, że informacja o rzekomym zleceniu zabójstwa wywołała ogromny stres. Najbardziej obawia się jednak o swoich najbliższych.
6: Uderzyło to we mnie. Duży niepokój, lęk. Może nie o siebie, ale bardziej o moich najbliższych, moje dzieci. No naprawdę nie życzę nikomu czegoś takiego.
5: Jak mówi, ochrona policji daje mu i rodzinie poczucie bezpieczeństwa.
6: Zostaliśmy otoczeni w tym momencie ochroną policji. Czujemy lekki spokój, tak, z jednej strony, bo wiemy, że no, to nie jest prosta rzecz. Proszę się postawić w mojej sytuacji, kiedy to by państwa dotyczyło, że ktoś zleciłby na waszą najbliższą osobę zabójstwo.
5: Mecenas dr Wojciech Kasprzyk został w sprawie przesłuchany jako świadek. Śledczy mają teraz ustalić, czy rzeczywiście doszło do zlecenia zabójstwa, kto miał być jego wykonawcą i jakie były okoliczności całej sprawy. Do tematu wrócimy. Bolesławiec Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
3: Przenosimy się do Świdnicy, gdzie konserwatorzy zabytków toczą dramatyczną walkę o bezcenny zabytek. Tamtejszy kościół pokoju podsumował 25 lat obecności na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. I choć w świątynię zainwestowano już miliony, eksperci alarmują. Obiekt nadal potrzebuje natychmiastowych nakładów finansowych, bo zabezpieczenia wymaga jeszcze ponad 1/3 budynku. O szczegółach Jacek Zych.
7: Tak, rzeczywiście, chociaż wpis na prestiżową listę UNESCO otworzył świątyni drogę do dotacji unijnych, norweskich czy ministerialnych, a prace ratunkowe trwają nieprzerwanie od ćwierćwiecza, to mimo wieloletnich wysiłków stan techniczny konstrukcji wciąż budzi obawy specjalistów. Główne zagrożenia dotyczą polichromowanych stropów oraz wyższych kondygnacji drewnianej budowli.
8: W tym obiekcie, o którym nie mówi się, że on wygląda albo wyglądał źle, albo był w stanie złym, to zostanie jeszcze około 35% do wykonania z tego wszystkiego, co tu jest konieczne. Natomiast ja mogę tylko dodać, że wprawdzie kościół wyglądał z dołu dobrze, ale jego stan prawdziwy był straszny, dramatyczny, alarmujący.
7: Powiedział główny konserwator Kościoła Pokoju Ryszard Wójtowicz. Przez ostatnich 25 lat w kościele wyremontowano już poszycie dachowe oraz znaczną część wnętrza. Kościół jest dziś wizytówką nie tylko Świdnicy, ale całego Dolnego Śląska. Do pełnego zabezpieczenia obiektu brakuje jeszcze funduszy na remont drugiego piętra, ławek i zabytkowych malowideł. Konserwatorzy podkreślają, że dopiero pełna renowacja świątyni pozwoli przejść z etapu napraw do bieżącej ochrony zabytku. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
3: Jeleniogórski PTTK proponuje, by urok Dolnego Śląska odkrywać aktywnie w terenie. Oddział Sudety Zachodnie zaprasza na kolejny rajd na raty. W sobotę piechurzy wyruszą na karkonoskie szlaki, by podziwiać jesienne krajobrazy.
9: Wyruszymy z Jagniątkowa do Szklarskiej Poręby. Anna Wójcikiewicz, szefowa biura oddział PTTK Sudety Zachodnie. Zaczniemy od zwiedzania domu Gerharda Hauptmana. Dalej trasa poprowadzi przez Michałowice, wśród skał i punktów widokowych, aż do malowniczego wodospadu Szklar. Będzie też okazja podziwiać Karkonosze ze złotego widoku i odwiedzić dom Karla i Gerharda Hauptmana z okazji obchodu Światowego Dnia Turystyki.
3: Z kolei w niedzielę organizatorzy proponują zmianę klimatu i wspólną wyprawę do Bolesławca.
9: Zobaczymy m.in. zabytkowy rynek, ratusz, barokowe kamienice i średniowieczne mury obronne. Polnymi i leśnymi ścieżkami przejdziemy do Tomaszowa Bolesławieckiego. Obie trasy mają po 13 km, a udział w tych wycieczkach jest bezpłatny. Więcej informacji na temat wycieczek znajdziecie Państwo na naszej stronie www.ptk-jg.pl.
3: Kolejne doniesienia z regionu za niespełne godzinę.
0: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
4: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
5: Po reklamie.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
7: 6.40, na ten moment bez zgłoszeń o wypadkach i innych zdarzeniach na dolnośląskich drogach. Utrudnienia wynikające przede wszystkim z trwających czy zaplanowanych robót drogowych na trasie S5, na przykład między Prusicami a Wrocławiem Północnym trwają prace utrzymaniowe, a w rejonie Krynicza prowadzone są roboty związane z zabezpieczeniami przeciwhałasowymi. No, kierowcy oczywiście powinni zwracać uwagę na zwężenia, obowiązujące ograniczenia prędkości na drogach krajowych DK36 czy DK33. Również prowadzone są prace A4, 287 km, a więc śląski odcinek autostrady między Gliwicami a Strzelcami Opolskimi. Mamy kolizję, zderzenie z przeszkodą i zablokowany prawy pas w kierunku Wrocławia. I jeszcze A18, 38 km na wysokości Iłowej. Do godziny 17 mają potrwać dziś prace związane z wykonaniem dylatacji nawierzchni. Tam zwężenie jezdni i przy okazji ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Przypominamy nasz numer telefonu, Muzyczne Radio 757-646-646.
6: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
1: Rozpoczynamy od horoskopu dla baranów. Z jesienią zaczną napływać różne propozycje. Warto dokładnie je przemyśleć. Byki, czwartek przeznaczą na spotkania. To dobry dzień na przeprowadzanie rozmów i nowe wnioski. Bliźnięta czekają nowe wyzwania. Wszystko się uda pod warunkiem pozytywnego nastawienia. Raki będą starały się nadrobić zaległości, a także zaprowadzić wokół siebie więcej harmonii. Lwy, nie można się łatwo zniechęcać. Wskazana ostrożność w doborze znajomych i kontrahentów. Panny, warto pomyśleć o wyjeździe pod koniec tygodnia. Znajomi czekają tylko na sygnał. Wagi, pozytywny finał i rezultaty pojawią się tylko wtedy, gdy wagi skupią się na konkretach. Skorpiony, czeka małe pogorszenie relacji z rodziną i przyjaciółmi, niewykluczone problemy. Strzelce, z obowiązkami poradzą sobie sprawnie i szybko, reszta czasu będzie dla siebie. Koziorożce, pojawi się szansa na realizację planów i marzeń, w które do tej pory koziorożce wątpiły. Wodnikom przyda się większa wyrozumiałość dla marudzących znajomych. Trzeba im pomóc. I jeszcze ryby, czwartek nie będzie znosił działania pod presją, trzeba wszystko robić spokojnie. Co do osób urodzonych 24 września, to są utalentowane, niezależne i sympatyczne, potrafią zachęcić innych do działania i wykorzystać cudzy zapał do swoich celów.

0: To Lola Young, Muzyczne Radio, jest 6.56.
1: Drogi na gorąco.
0: Droga gminna zdaje się między Miękinią a Mrozowem w powiecie średzkim. Tam doszło do wypadku, tam auto uderzyło w drzewo, służby są w drodze. Tam można spodziewać się utrudnień. Raz jeszcze przypominam, między Miękinią a Mrozowem wypadek. 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.

0: Reklama. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Siódma.
2: Czas na wiadomości.
4: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał. Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
5: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
4: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
6: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania, skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich, była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
7: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
6: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
4: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, trzech mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
8: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
4: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali na Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w 1/4 finału Belgów. O czym więcej już teraz. Przemysław Pozowski.
10: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału finału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
9: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ostatnim półfinalistą mistrzostw została Finlandia. W rozgrywanym w turnie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Finowie o finał zagrają z Francją. To starcie jutro o 21:00. Wcześniej, bo o 17:00 Polska zmierzy się ze Słowenią. W meczach Polski ze Słowenią mamy już nierozliczone rachunki. Przekonały się o tym nasze szczypiornistki, przegrywając jednym punktem. 28-29 na turnieju towarzyskim w czeskim Hebie zdecydowało jedno trafienie, mówiła po meczu nasza rozgrywająca Monika Kobylińska.
1: Na pewno też jesteśmy zawiedzione, że nie wygrałyśmy tego meczu, bo myślę, że zdecydowanie było to w naszym zasięgu.
9: Okazja do lepszej gry będzie w kolejnych dniach. Biało-czerwone zagrają z Czechami i Norwegią. Turniej jest sprawdzianem przed grudniowymi mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem. A skoro o mistrzostwach Europy mowa, to bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Sofii. Podopieczni Tomasza Dylaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale, wszystkie jednak zdobyte przez kobiecą część kadry.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Muzyczne Radio w czwartek, 7:15.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: W tym programie m.in. odpowiedź na bardzo ważne pytanie, czy chińskie auto dłużej się naprawia. Sprawdzimy też hamulce w elektrykach. Ruszamy.
1: Autoradio.
2: Dane udostępnione przez PZU pokazują, że problemy z częściami i czasem naprawy nie sprawiają na razie, że przeciętna szkoda dotycząca chińskiego samochodu jest droższa. Jest wręcz przeciwnie. Średnia wartość szkód autokasko dla pojazdów chińskich była o około 11% niższa niż w przypadku porównywalnych pojazdów innych marek. Jednocześnie właściciele chińskich samochodów znacznie dłużej korzystali z pojazdów zastępczych. Średni okres najmu wynosił prawie 19,5 dnia, podczas gdy dla pozostałych marek było to 12,5 dnia. Różnica wyniosła niecałe 7 dni, czyli około 56%. Może to wskazywać na dłuższy proces naprawy lub oczekiwanie na części zamienne. Powstaje więc pozorny paradoks. Właściciel dłużej korzysta z samochodu zastępczego, ale średnia wartość szkody pozostaje niższa. PZU nie podało, z czego wynika ta różnica, ani czy wskazana wartość obejmuje wszystkie koszty dodatkowe związane z likwidacją szkody. Wygląda jednak na to, że chiński samochód nie musi generować droższej szkody. Obecnie większym wyzwaniem wydają się czas i przewidywalność naprawy. Dla ubezpieczyciela ważna jest nie tylko dzisiejsza cena części, ale także stabilność ich dostaw oraz dostęp do dokumentacji i warsztatów w perspektywie wielu lat. Mimo dłuższego okresu najmu samochodów zastępczych, firma nie widzi obecnie podstaw do ograniczania dostępności ubezpieczeń. Nie wskazuje też konkretnych chińskich marek, które byłyby szczególnie problematyczne w skali całego portfela.
1: Aktualności.
2: Pora na włączenie hamulców w elektrykach. Wraz ze wzrostem liczby eksploatowanych pojazdów hybryd plug-in i pełni elektrycznych zmieniają się wymagania dotyczące ich obsługi, diagnostyki oraz napraw. Szczególnej uwagi wymaga układ hamulcowy, który w samochodach elektrycznych pracuje w innych warunkach niż klasycznych pojazdach z silnikiem spalinowym. W pojazdach elektrycznych wykorzystuje się rekuperację, technologię przekształcającą energię kinetyczną powstającą podczas hamowania lub zatrzymywania się w energię elektryczną. Zamiast być rozpraszany jako ciepło, energia ta jest wykorzystywana do ładowania baterii. Tak zwany hamulec silnikowy służy do delikatnego zwalniania lub hamowania przy niskich prędkościach. W razie hamowania z dużej prędkości lub zatrzymania awaryjnego uruchamiany jest klasyczny hamulec działający na zasadzie tarcia. To właśnie współpraca dwóch sposobów hamowania stanowi jedną z najważniejszych różnic pomiędzy pojazdem elektrycznym a spalinowym i jest kluczowa, jeśli chodzi o obsługę hamulców. Hamowanie rekuperacyjne poprawia efektywność energetyczną pojazdu, jednocześnie znacząco ograniczając wykorzystanie hamulców ciernych. W efekcie klocki i tarcze hamulcowe zużywają się wolniej niż w autach spalinowych. Nie oznacza to jednak, że części te są odporne na upływ czasu i wpływ środowiska. Tarcze hamulcowe w większości samochodów osobowych wykonuje się z szarego żeliwa, co oznacza, że są podatne na korozję powodowaną przez czynniki takie jak wilgoć czy sól. Podczas klasycznego hamowania klosek hamulcowy oczyszcza tarczę z cienkiej warstwy nalotu, jednak gdy hamulce nie są używane przez dłuższy czas, na tarczach może się pojawić rdza. Zardzewiałe części hamulcowe mogą się zablokować, co wpłynie na skuteczność hamowania. Dlatego mechanik podczas przeglądu samochodu elektrycznego powinien dokładnie sprawdzić stan tarcz hamulcowych pod kątem korozji, a także skontrolować ich grubość. Jeśli wymiar spadł poniżej wytycznych producenta lub tarcza jest mocno skorodowana, należy ją wymienić. Oddając auto do serwisu, warto również poinformować mechanika o nietypowych hałasach, drganiach lub zmianie charakterystyki hamowania. Objawy takie mogą świadczyć o problemach z tarczami lub klockami hamulcowymi, które wymagają diagnostyki. Specyfika hamowania rekuperacyjnego sprawia, że inne niż do tej pory są wymagania wobec płynu hamulcowego stosowanego w pojazdach elektrycznych. W tym przypadku należy stosować płyny hamulcowe charakteryzujące się wysoką temperaturą wrzenia oraz bardzo dobrym wskaźnikiem lepkości.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG. Słuchasz Muzycznego Radia.
3: Rozdzwoniły się bzy.
4: Ten tu, to musi śpiewać?
3: Bo co?

0: skończyć wśród morskich.
1: Korzystając z tego, że mamy pewnie jeszcze uwagę kierowców, którzy przed momentem wsłuchiwali się w magazyn Autoradio.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No dzisiaj poruszający się autostradą A4 muszą wziąć poprawkę na to, że od jakiegoś czasu zamknięte są już łącznice na węzłach Kąty Wrocławskiej i Budziszów. W obu przypadkach obowiązują objazdy. Na S5 między Prusicami a Wrocławiem Północnym prace przy obiektach mostowych i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na DK30 w Biedrzychowicach mamy ruch wahadłowy. Wieczorem mają się rozpocząć prace przy czyszczeniu dylatacji w kierunku Warszawy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. A18, 38 km na wysokości Iłowej. Do godziny 17 mają potrwać prace związane z wykonaniem dylatacji nawierzchni, zwężenie jezdni tam i przy okazji ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Teraz jeszcze gminna droga między Miękinią a Mrozowem w powiecie średzkim, gdzie doszło dziś o poranku do wypadku, gdzie auto uderzyło w drzewo i tam też można się spodziewać utrudnień. A poza Dolnym Śląskiem na A4 na odcinku śląskim między Gliwicami a Strzelcami Opolskimi doszło do kolizji i zablokowane mamy prawe pasy w kierunku Wrocławia. Muzyczne Radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
2: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was 2 dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu.
4: Po reklamie.
5: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
7: Od 8 do 11 stopni wskazują aktualnie dolnośląskie termometry. Popołudnie z temperaturą dochodzącą do 13-14 stopni. Jutro podobnie. Cieplej zrobi się od soboty po niedzieli, po weekendzie już wyraźne ocieplenie. Będzie dużo słońca. Dzisiaj przewaga chmur. Dzisiaj miejscami będzie padał deszcz. Dość silny wiatr. Nadal będzie wiał z kierunków północno-zachodnich. Ciśnienie wynosi 1016 hektopaskali i najpierw będzie spadać, a po południu ma zacząć rosnąć.
5: Prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
8: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
7: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogoluski.
9: Dzień dobry. Na początek śmiertelny wypadek na torach kolejowych we Wrocławiu. W środę kilkanaście minut po godzinie 19 pomiędzy stacjami Wrocław-Pracze i Wrocław-Stadion w rejonie ulicy Królewieckiej pod pociąg kolei dolnośląskich jadący do Zielonej Góry dostał się mężczyzna. Niestety zginął na miejscu. Po wypadku ruch kolejowy został wstrzymany na obu torach, a pociągi jadące tą trasą zostały przekierowane na objazdy. Podróżnych z miejsca wypadku do stacji Wrocław-Pracze zabrała zastępcza komunikacja autobusowa. Policja wyjaśnia teraz przyczyny tragedii.
10: Słuchacie raportu regionalnego.
9: Przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie jesień to czas kilku sporych remontów ulic w śródmieściu miasta. We wtorek podpisano umowy na remonty ulic Lubelskiej i Mazowieckiej tuż obok. Na niemal rok zamknięta została ulica Reja, a więcej na ten temat wie nasz wałbrzyski reporter Jacek Zych.
11: Drogowcy zamknęli ponad 600-metrowy odcinek ulicy Reja, a ja przypomnę, że to jedna z ważniejszych ulic łączących śródmieście Wałbrzycha z dzielnicą Biały Kamień. W rejonie przejazdu kolejowego ruszyła gruntowna przebudowa jezdni, chodników i kanalizacji deszczowej.
12: Tak, ulica Reja została zamknięta od przejazdu kolejowego do góry do pierwszej krzyżówki. Wykonawca wszedł na roboty budowlane, ściąga w tej chwili warstwę bitumiczną i kolejnym etapem będzie budowa kanalizacji deszczowej, a następnie powoli układanie kolejnych warstw podbudowy i budowę chodnika, której ta ulica na zdecydowanej długości nie posiada.
11: Powiedział odpowiedzialny za inwestycje Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Projekt zakłada całkowitą wymianę konstrukcji nośnej jezdni oraz ułożenie zupełnie nowej nawierzchni asfaltowej. Sporym wyzwaniem na dość stromym odcinku będzie poprawa odprowadzenia wód opadowych.
12: Do wybudowania kanalizacja deszczowa, do wybudowania zbiornik na wody deszczowe. Ta ulica ma dość duże nachylenie, w związku z czym znowu będzie duży napływ wody. Przygotowujemy się do ekstremalnych opadów. Ekstremalne zjawiska pogodowe nie wyrządzały szkody w naszej infrastrukturze.
11: Inwestycja pochłonie 9 milionów złotych, a utrudnienia potrwają do końca czerwca przyszłego roku. Z Wałbrzycha Jacek Zych, Muzyczne Radio.
9: Muzeum Historyczne w Lubinie rozpoczęło cykl lekcji muzealnych dla najmłodszych. Zajęcia dotyczą historii miasta, w tym tej związanej z wydobyciem miedzi.
13: Program ma trzy części, dostosowane do wieku. Najnowszy cykl nawiązuje do zbliżającej się rocznicy odkrycia złóż rudy miedzi w regionie. Już w przyszłym roku będzie świętowane 70-lecie Lgomu, Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Zajęcia przygotowano dla uczniów klas 1-3, 4-6, 7-8 oraz szkół ponadpodstawowych. Lekcje, można powiedzieć tak zwane, łączą zwiedzanie wystawy z rozmową, prezentacją archiwaliów i aktywnościami praktycznymi. Uczniowie mogą wykonywać zadania indywidualnie i w grupach. Szkoły zainteresowane udziałem mogą kontaktować się z Muzeum Historycznym w Lubinie i rezerwować dostępne terminy. Miejsca pomocne do poznania historii regionu zdominowanego przez polską miedź jeszcze są. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
9: Na koniec propozycja nie do odrzucenia. Szukacie pomysłu na udany, pełen emocji wieczór? Już dzisiaj widownia Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze utonie w dźwiękach najpiękniejszych operetkowych arii.
14: Bo właśnie tego dnia Filharmonia Dolnośląska zaprasza na godzinę 19 na wyjątkowy koncert z cyklu Zdrojowe Czwartki z Filharmonią pod tytułem Śpiewaj, kochaj. Mówi się, że muzyka łagodzi obyczaje, ale to właśnie operetka od ponad półtora wieku jest absolutnym synonimem radości życia, lekkości i humoru. Tego wieczoru artyści zabiorą nas w niezwykłą podróż. Poczujemy prawdziwą wiedeńską elegancję, francuską namiętność i poruszający węgierski temperament. Na scenie znakomite artystki Joanna Moretz-Sopran, Anna Skóra Mezzo-Sopran i Róża Wysocka przy fortepianie. W programie absolutne arcydzieła muzyki klasycznej i rozrywkowej, nieśmiertelne arie i duety z dzieł mistrzów takich jak Strauss, Kalman czy Offenbach. Porywające walce i żywiołowe czardasze gwarantują emocje, które zostaną z Wami na długo. Bilety są już dostępne, zatem nie ma co zwlekać. Zapraszamy w imieniu Filharmonii Dolnośląskiej do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Najbliższy czwartek, godzina 19. Beata Nowicka, Muzyczne Radio.
9: Kolejny raport Southpay 30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Po reklamie.
7: Poranek z Muzycznym Radiem.
8: Budzimy przebojem.

0: Mrozu w Muzycznym Radiu w czwartkowy poranek za kwadrans, godzina 8.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
2: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek, dzień dobry, zapraszam na informacje. Abonament radiowo-telewizyjny miał zniknąć kilkanaście lat temu, teraz wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku dalej będzie obowiązywał. Ministerstwo Kultury prowadzi co prawda pracę nad ustawą przewidującą finansowanie mediów publicznych z budżetu, ale za bardzo nie wiadomo po co. Resort finansów już ogłosił, że pieniędzy na ten cel w przyszłorocznej ustawie budżetowej nie będzie. W takiej sytuacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyliczyła i ogłosiła stawki na 2027 rok. Kto zdecyduje się zapłacić z góry za 12 miesięcy, tego posiadanie telewizji lub radia i telewizora kosztować będzie 372 zł i 60 groszy. Jednorazowa opłata za samo radio wyniesie 116 zł i 70 groszy. 46 tysięcy dni spędzili w pierwszym półroczu Polacy na zwolnieniach lekarskich związanych z nadużywaniem alkoholu. Według ZUS-u lekarze wystawili niemal 4700 tego rodzaju dokumentów, co miało konkretne konsekwencje. Za okres niezdolności do pracy spowodowany nadużywaniem napojów wyskokowych ZUS obniża podstawę wymiaru zasiłku chorobowego o 25%. Nic dziwnego, że wielu pacjentów naciska na lekarzy, by na zwolnieniach pisali inne przyczyny nieobecności. Eksperci uznają więc dane ZUS za zaniżone. Najczęściej poalkoholowe problemy zgłaszają osoby między 40 a 44 rokiem życia z Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Bezrobocie w Polsce znów wzrosło. GUS podał właśnie zweryfikowane dane za sierpień. W pośredniakach zarejestrowanych jest prawie 910 tysięcy osób, które nie mają zatrudnienia, o ponad 3 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Zdecydowana większość z nich, bo prawie 800 tysięcy, nie ma też prawa do zasiłku. Według ekspertów powody są proste. Więcej mamy firm, które zwalniają niż zatrudniają. Na Dolnym Śląsku najgorsza jest sytuacja w powiatach górowskim i złotoryńskim. Stopa bezrobocia sięga tam odpowiednio 16,5 oraz 14%. W Jeleniej Górze wskaźnik wynosi 4,6%, w Wałbrzychu 5,6%, a w Legnicy 5,1%.
1: Pora dla inwestora.
2: Na warszawskiej giełdzie w środę mieliśmy wyprzedaż akcji. Wszystkie główne indeksy zanurkowały. WIG20 stracił 0,75% i ma 4187 punktów. Wśród największych spółek tylko dwie utrzymały się nad kreską. Jedną z nich było polkowickie Modivo. Na rynku walutowym osłabienie złotego. W internetowych kantorach za euro zapłacimy już 4,39 zł. Za dolara 3,86 zł, a za franka 4,69 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,11 zł. Groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł i 5 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
1: Portfel. Na program zaprasza sponsor Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
3: Słuchasz Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio w czwartek, jest 7.50.
1: Muzyczne Radio.
0: Dzisiaj 24 dzień września. Dzisiaj rocznice wydania kilku ważnych płyt, zarówno w latach 80. i w 90. Zaczniemy od tych z lat 90. Równe 30 lat kończy dziś drugi studyjny album Sheryl Crow, zatytułowany po prostu Sheryl Crow, wydany 24 września roku 1996 z piosenką If It Makes You Happy na przykład. A 35 lat kończą dwa bardzo ważne albumy. Po pierwsze, drugi studyjny album zespołu Nirvana zatytułowany Nevermind, no a z kultowym utworem Smells Like Teen Spirit, który całkiem niedawno przypominaliśmy z piosenkami takimi jak Come As You Are, Something In The Way czy In Bloom. Tego samego dnia co Nevermind wydano piąty studyjny album grupy Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Z kawałkami takimi jak Give It Away czy Under the Bridge, które sobie teraz przypomnimy w 35. rocznicę wydania płyty Blood Sugar Sex Magic. Red Hot Chili Peppers.

0: Anthony Kiedis i jego utalentowani przyjaciele z grupy Red Hot Chili Peppers. Under the Bridge, rok 1991. Muzyczne Radio za 5-8.
1: Drogi na gorąco.
0: Witamy.
2: Dzień dobry, Piotrek z tej strony. Chciałem poinformować skrzyżowanie Jana Pawła z Grunwaldzką. Zjeżdżając ze stakady, przed światłami stoi zepsuta ciężarówka. Tam się bardzo duże korki różowe.
0: No właśnie, korkuje nam się tutaj skrzyżowanie na Jana Pawła II z Grunwaldzką. To zepsuta ciężarówka na drodze w kierunku Szklarskiej Poręby. Przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646.
1: Drogi na gorąco.
3: Cześć, z tej strony Kasia
4: i Jacek,
3: czyli zespół Kwiat Jabłoni.
4: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: Ósma.
2: Czas na wiadomości.
4: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w Muszelkach. Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
5: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa.
4: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia, a do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
6: Stop. Przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
4: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
7: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
4: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuwe Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
8: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając dwie bramki i asystując przy trzeciej, a jej Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum wywalczonego w tamtym sezonie. Na piłkarskich boiskach w całej Europie dziś sporo grania, bowiem rusza nowa edycja Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii tych rozgrywek reprezentacja Polski rywalizować będzie w innej dywizji niż ta najwyższa. Mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro, za to już dziś arcyciekawie zapowiada się pojedynek w dywizji A, gdzie spotkają się Holandia z Niemcami. To nowe otwarcie dla obu zespołów po nieudanych mistrzostwach świata, gdy obie drużyny zakończyły walkę na 1/16 finału. Na ławkach trenerskich zadebiutują Hiszpan Xavier Hernandez oraz Jurgen Klopp, który na zgrupowanie niemieckiej kadry zabrał aż 44 piłkarzy. Chodzi o to, aby indywidualne mocne strony przeciwnika nie były tak widoczne. I właśnie nad tym pracowaliśmy. Wierzę, że potrafimy się zorganizować w taki sposób, by piłkarze byli najlepszą wersją siebie. Mecz Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45, dziś w Lidze Narodów ponadto 7 innych spotkań. Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji po US Open. Wrocławianin rozpoczyna walkę w turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko. Ten mecz powinien zacząć się około godziny 10 polskiego czasu. Hurkacz przystępuje do rywalizacji jako wyżej sklasyfikowany zawodnik i ma za sobą korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Kazachem. Na dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku z wyścigu rezygnują władze Berlina. Oficjalnie ma to dziś potwierdzić Senat. Aspiracje do goszczenia największej sportowej imprezy świata w tych samych latach ma także Warszawa.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.

0: reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
9: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
10: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
11: Po reklamie.
12: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Katy Perry, Skip Marley, Muzyczne Radio, 19 minut po godzinie 8.
1: Muzyczne Radio.
0: To czwartek, jak nie wiecie co zrobić z pierwszą sobotą jesieni, która zresztą zapowiada się w końcu cieplej i bardzo ładnie słonecznie, to może to jest oferta, propozycja dla was. Kolejny weekend bez śnieżki. Karkonoski Park Narodowy tym razem zaprasza na opowieści wzgórz łomnickich. Kolejna wycieczka z cyklu Weekend bez śnieżki. Tym razem spacer przez malownicze wzgórza łomnickie. Wycieczka rozpocznie się na parkingu przy ulicy Złoty Widok, skąd już rozpościerają się przepiękne widoki na Karkonosze, na Kotlinę. Stąd ruszycie na Grodną, najwyższe wzniesienie wzgórz łomnickich. Odpoczniecie przy zamku księcia Henryka. Stamtąd to dopiero są widoki. I stamtąd skierujecie się na Górę Bukową, a na zakończenie żółtym szlakiem wrócicie na parking. Całość potrwać może około 4 godzin. Niezbyt forsowna wycieczka, chociaż troszkę pod górkę tam oczywiście jest nagrodną. Wszystko rozpoczyna się o godzinie 10 na parkingu, o którym wspomniałem. Trzeba się umówić, trzeba sobie zarezerwować miejsce, zadzwonić wcześniej pod numer telefonu 724 230 433. 724 230 433. Opowieści wzgórz łomnickich już w najbliższą sobotę w ramach weekendu bez śnieżki, a już dzisiaj Karkonoski Park Narodowy zaprasza na kolejne spotkanie sąsiedzkie. 42 już. Tym razem będzie to wyjątkowa podróż po historii miejsc, które są szczególnie bliskie wielu z nas, bo to Cieplice, Sobieszów, Jagniątków. Opowiadał będzie o nich Cezary Wiklik, autor książki U wód i między wzgórzami, Cieplice, Sobieszów, Jagniątków. Książka jest niezwykłą opowieścią o części dzisiejszej Jeleniej Góry, opowieścią, w której historia spotyka się z fotografią, wspomnieniami, nieoczywistymi ciekawostkami. No bo czy wiecie na przykład, w czyich butach stoi krzesło będące symbolem Zdrojowego Teatru Animacji i skąd się tam w ogóle wzięło? Albo dlaczego ulica Kubusia Puchatka w Cieplicach wzbudzała tak wiele emocji w latach 90. XX wieku? To oczywiście tylko niektóre z historii, które można odnaleźć na kartach książki. 42. spotkanie sąsiedzkie już dzisiaj o godzinie 17 w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym KPN w Pałacu Sobieszów. U wód i między wzgórzami, Cieplice, Sobieszów, Jagniątków. Warto posłuchać, warto poznać historię tych wspaniałych miejsc.
1: Muzyczne Radio.
2: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Rozpoczynamy od przypomnienia tego, że na 38 km A18 na wysokości Jułowej do godziny 17 mają trwać prace związane z wykonaniem delatacji nawierzchni. Tam mamy zwężenie jezdni i ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradzie A4 kierowcy muszą wziąć pod uwagę to, że przy węźle Kąty Wrocławskie zamknięta jest północna łącznica w kierunku Zgorzelca. Na S5 między Prusicami a Wrocławiem Północ trwają prace utrzymaniowe i obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia od rana mają być prowadzone prace związane z czyszczeniem odwodnienia. Będzie zajęcie prawego pasa w kierunku Warszawy na drodze krajowej nr 30 w Biedrzychowicach oraz na drodze krajowej 12 w rejonie Głogowa również mają dzisiaj trwać prace. Mieliśmy wypadek na drodze gminnej między Miękinią a Mrozowem w powiecie średzkim. Tam auto uderzyło w drzewo w Jeleniej Górze na ulicy Jana Pawła II w kierunku Szklarskiej Poręby na zjeździe z estakady. Zepsuta ciężarówka i tam korkowało się skrzyżowanie przez jakiś czas. Jeżeli to jest aktualne bądź coś się zmieniło, chcielibyście się tą informacją podzielić, to przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Podsumowaliśmy sobie już dzisiaj muzycznie lata 90. Przypomnieliśmy o rocznicach wydania płyt Red Hot Chili Peppers czy Nirvana. To teraz podsumowanie lat 80., bo 24 września, 44 lata temu, ukazał się czwarty studyjny album grupy Dire Straits, Love Over Gold. A w 84 roku, a więc 42 lata temu, ukazały się dwa albumy. Tonight Davida Bowie i czwarty studyjny album Some Great Reward zespołu Depeche Mode. Z utworami takimi jak People Are People, Master and Servant, wszystkie utwory na płycie autorstwa Martina Gora, poza jednym, poza tym, którego słuchamy.

0: w takim fragmencie If You Want, którego autorem był Alan Wilder z płyty Some Great Reward Depeche Mode, która kończy dziś 42 lata.
1: Muzyczne radio. Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optykokular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optykokular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
2: Po reklamie.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: Byle do weekendu, byle do soboty, która w końcu będzie ładniejsza, słoneczna i w końcu będzie cieplejsza. Jeszcze cieplej ma być po weekendzie. Temperatury mają przekraczać 20 stopni. No dzisiaj do 13-14 stopni, a więc nadal chłodno. Dodatkowo będzie wiał silny północno-zachodni wiatr. Teraz na termometrach mamy od 8 do 12 stopni. Ciśnienie wynoszące 1016 hektopaskali ma jeszcze przez jakiś czas spadać, potem będzie rosnął. Dzień z chmurami i opadami.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Z kolejnymi wiadomościami z regionu Jacek Rogulski.
7: To, że współpraca z Gorzelca z niemieckim Görlitz przynosi korzyści obu miastom, dziś już nikogo nie trzeba przekonywać. Dla mieszkańców najbardziej znamiennym przykładem są wspólne inwestycje, takie jak modernizacja wodociągów czy realizacja kolejnego etapu projektu Park Mostów. To jednak nie koniec wspólnych działań, mówi Rafał Gronicz, burmistrz z Gorzelca.
8: Tutaj dbamy wspólnie o tereny parkowe. Niemcy po swojej stronie, u nas o teren parkowy wokół Domu Kultury. Jest to już drugi etap tego projektu. Realizujemy bardzo ważny projekt Crosswater, to znaczy naukowcy badają wody w Nysie Łużyckiej i wody gruntowe. Będą budowali taki model przewidujący to, czy będziemy mieć za 5, 10 i 15 lat wodę, bo istnieją opinie naukowców niektórych, że rzeka Nysa za jakiś czas będzie rzeką wysychającą w porze letniej. Dla nas byłby to dramat, ale należy się już w tej chwili przygotowywać, bo to znaczy, że musimy podejmować inwestycje w celu zabezpieczenia miasta, na przykład przed brakiem wody w Nysie. Mamy projekt Transeuro, czyli projekt, który bada ruchy ludności, to w jaki sposób może funkcjonować wspólna sieć autobusowa na terenie Zgorzelca i Görlitz, gdzie powinny być przystanki, także takie pełne, duże badanie potrzeb mieszkańców po jednej i po drugiej stronie pod kątem wspólnych przewozów, a przypomnę, że bardzo wielu Polaków pracuje po niemieckiej stronie i wielu naszych sąsiadów przyjeżdża w różnych interesach, czy to zakupach, czy skorzystanie z naszych usług po polskiej stronie. Robimy też projekt United Heat, który będzie łączył nasze ciepłownie po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście wcześniej też w ramach tego projektu pozyskaliśmy na modernizację naszych ciepłowni mnóstwo środków unijnych.
7: Zmieniamy temat. Wzmożone kontrole, ukryte kamery i wspólne patrole ze służbami mundurowymi. W dolnośląskich lasach rozpoczęła się prewencyjna akcja pod kryptonimem Jesień 2026. Materiał Jacka Zycha.
9: Tak, w lasach Dolnego Śląska dodatkowe patrole leśne pojawiły się równolegle z początkiem sezonu na grzybobranie. Strażnicy leśni kontrolują miejsca parkowania aut, zastawiania wjazdów pożarowych. Starają się zapobiegać nielegalnym wjazdom do lasu i kradzieży mienia. Służby zapowiadają brak taryfy ulgowej wobec ujawnionych wykroczeń.
10: Akcja jest prowadzona przede wszystkim przez strażników leśnych, a jej głównym i najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystających z lasów. Jest to również związane z ochroną przyrody, zabezpieczeniem infrastruktury leśnej oraz takim przeciwdziałaniu, takiej prewencji przeciwdziałania szkodnictwu leśnemu.
9: Powiedziała Malwina Sokołowska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu, która podkreśla, że patrole nie ograniczają się do standardowego wymiaru czasu pracy administracji i straż leśną. Można spotkać nawet późnym wieczorem lub jeszcze przed świtem. Działania prowadzone są w koordynacji z policją i Strażą Graniczną. W lasach zainstalowano fotopułapki.
10: Oczywiście, Straż Leśna już od lat używa fotopułapek, także tutaj również musimy mieć na uwadze to, że te fotopułapki i takie kamery leśne znajdują się, są ukryte. One tu w bardzo dużej mierze pomagają w wykrywaniu przestępstw związanych z kradzieżami drewna, ale również ze szkodnictwem, jakim jest pozostawianie śmieci, tworzenie nielegalnych wysypisk wręcz śmieci.
9: Leśnicy przypominają o zakazie zastawiania wjazdów na drogi leśne. Tarasowanie szlabanów uniemożliwia dojazd wozom gaśniczym oraz karetkom pogotowia ratunkowego. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Po raz kolejny rynek w Jeleniej Górze oraz urokliwe uliczki Starego Miasta zamienią się w wielkie targowisko. Jarmark Staroci Osobliwości organizowany w Jeleniej Górze od 1973 roku jest jedną z największych tego typu imprez w Polsce, na którą ściągają kolekcjonerzy z całej Europy, mówi Dominika Krop z Centrum Kultury Zameczek w Jeleniej Górze.
2: Jeleniogórski Jarmark Staroci Osobliwości odbywa się 2 razy do roku. Zawsze jest to ostatni pełen weekend września i kwietnia. W tym roku przyjedzie do nas na sam plac ratuszowy około 170 wystawców. W tym będzie około 200 stanowisk z rękodziełem, z antykami, starociami i tym podobnym. Co roku jest problem z tym, że nie jesteśmy w stanie wcisnąć wszystkich, bo zgłoszeń mamy z roku na rok coraz więcej, ale jakoś nam się udaje. Będzie można kupić zabytkowe przedmioty, stare meble, szkło, porcelanę, książki, pocztówki, monety, rękodzieło i tysiące innych przeróżnych rzeczy. Oczywiście jarmark oficjalnie trwa 2 dni, czyli jest to sobota, niedziela. Od godziny 9 do godziny 18 zapraszamy chętnych na zakupy. Natomiast wiemy wszyscy bardzo dobrze od lat, że wystawcy na bocznych uliczkach wystawiają się od czwartku i piątku. Także również zapraszamy do korzystania z tych możliwości.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych parciach Karkonoszy temperatura od 4 do 2 stopni, odczuwalna temperatura minus 3 stopnie. Wiatr zachodni 21 metrów na sekundę silny. Widzialność 50 km, zachmurzenie duże. O 8 godzinie było bez opadów, w ciągu dnia przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych parciach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność bardzo dobra. Zachmurzenie całkowite. W tej chwili opad deszczu w Jeleniej Górze delikatny i tak ten opad deszczu będzie zmienny w ciągu dnia. Raz będzie padać, raz będzie sucho. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
7: Niestety pogoda w całym regionie bardzo podobna. Na Polanie Koszyckiej teraz około 5 stopni, maksymalnie dzisiaj nie więcej niż 10 kresek. Czwartek będzie pochmurny z opadami deszczu, a wiatr słaby. Na Stogu Izerskim temperatura w ciągu dnia około 7 stopni, zachmurzenie duże, możliwe też niewielkie przejaśnienia, ale opady deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem też mogą się pojawić. Wiatr słaby z północnego zachodu. W Świeradowie-Zdroju dzisiaj nie więcej niż 11 stopni Celsjusza, w zasadzie przez cały dzień zachmurzenie duże z opadami deszczu, a wiatr słaby.
0: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
12: What's up everyone? I'm Kashmir and you are listening to Muzyczne Radio.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
6: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
9: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
10: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
11: Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz muzycznego radia.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na informacje. Abonament radiowo-telewizyjny miał zniknąć kilkanaście lat temu, teraz wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku dalej będzie obowiązywał. Ministerstwo Kultury prowadzi co prawda pracę nad ustawą przewidującą finansowanie mediów publicznych z budżetu, ale za bardzo nie wiadomo po co. Resort finansów już ogłosił, że pieniędzy na ten cel w przyszłorocznej ustawie budżetowej nie będzie. W takiej sytuacji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyliczyła i ogłosiła stawki na 2027 rok. Kto zdecyduje się zapłacić z góry za 12 miesięcy, tego posiadanie telewizora lub radia i telewizora kosztować będzie 372 zł i 60 groszy. Jednorazowa opłata za samo radio wyniesie 116 zł i 70 groszy. 46 tysięcy dni spędzili w pierwszym półroczu Polacy na zwolnieniach lekarskich związanych z nadużywaniem alkoholu. Według ZUS-u lekarze wystawili niemal 4700 tego rodzaju dokumentów, co miało konkretne konsekwencje. Za okres niezdolności do pracy spowodowany nadużywaniem napojów wyskokowych ZUS obniża podstawę wymiaru zasiłku chorobowego o 25%. Nic dziwnego, że wielu pacjentów naciska na lekarzy, by na zwolnieniach pisali inne przyczyny nieobecności. Eksperci uznają więc dane ZUS za zaniżone. Najczęściej poalkoholowe problemy zgłaszają osoby między 40 a 44 rokiem życia z Mazowsza, Wielkopolski i Śląska. Bezrobocie w Polsce znów wzrosło. GUS podał właśnie zweryfikowane dane za sierpień. W pośredniakach zarejestrowanych jest prawie 910 tysięcy osób, które nie mają zatrudnienia, o ponad 3 tysiące więcej niż miesiąc wcześniej. Zdecydowana większość z nich, bo prawie 800 tysięcy, nie ma też prawa do zasiłku. Według ekspertów powody są proste. Więcej mamy firm, które zwalniają niż zatrudniają. Na Dolnym Śląsku najgorsza jest sytuacja w powiatach górowskim i złotoryńskim. Stopa bezrobocia sięga tam odpowiednio 16,5 oraz 14%. W Jeleniej Górze wskaźnik wynosi 4,6%, w Wałbrzychu 5,6%, a w Legnicy 5,1%.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w środę mieliśmy wyprzedaż akcji. Wszystkie główne indeksy zanurkowały. WIG20 stracił 0,75% i ma 4187 punktów. Wśród największych spółek tylko dwie utrzymały się nad kreską. Jedną z nich było polkowickie Modivo. Na rynku walutowym osłabienie złotego. W internetowych kantorach za euro zapłacimy już 4,39 zł. Za dolara 3,86 zł, a za franka 4,69 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,11 zł. Groszy, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł i 5 groszy. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek. Do usłyszenia.
0: Portfel.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Odkryj pełny smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi

0: kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
2: Dziewiąta.
0: Czas na wiadomości.
3: Pożar stacji Sternika na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle. Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
4: Jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
3: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
5: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
3: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harveya Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
6: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
3: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
7: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza, zapraszam. Poznaliśmy 4 najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
1: No myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
7: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
4: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
1: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Meghan Trainor w Muzycznym Radiu z nagraniem Get In Girl na dobry początek czwartkowego przedpołudniowego spotkania po wczorajszym słonecznym dniu. Dzisiaj zrobiło się pochmurno. Opady deszczu nam zaczęły towarzyszyć i towarzyszyć nam będą zarówno dzisiaj, jak i jeszcze trochę jutro. Weekend fenomenalnie się zapowiada i o tym na pewno w przedpołudniowym programie naszej stacji mówić będziemy. 24 dzień września już w kalendarzach i kwadrans po godzinie 9. Ja nazywam się Sebastian Wysoczański. Bardzo mi miło, że mogę być dziś z wami. Zobaczmy, co w gwiazdach.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Barany, z jesienią zaczną napływać różne propozycje, warto dokładnie je przemyśleć. Byki, czwartek przeznaczą na spotkania, dobry dzień na przeprowadzanie rozmów i nowe wnioski. Bliźnięta, czekają nowe wyzwania, wszystko się uda pod warunkiem pozytywnego nastawienia. Raki będą starały się nadrobić zaległości, a także zaprowadzić wokół siebie więcej harmonii. Lwy, nie można się łatwo zniechęcać, wskazana ostrożność w doborze znajomych i kontrahentów. Panny, warto pomyśleć o wyjeździe pod koniec tygodnia. Znajomi czekają tylko na sygnał. Wagi, pozytywny finał i rezultaty pojawią się tylko wtedy, gdy wagi skupią się na konkretach. Skorpiony, czeka małe pogorszenie relacji z rodziną i przyjaciółmi. Niewykluczone problemy. Strzelce, z obowiązkami poradzą sobie sprawniej i szybko. Reszta czasu będzie dla siebie. Koziorożce, pojawi się szansa na realizację planów i marzeń, w które do tej pory wątpiły. Wodnikom przyda się większa wyrozumiałość dla marudzących znajomych. Trzeba im pomóc. A ryby, czwartek nie będzie znosił działania pod presją. Trzeba wszystko robić na spokojnie. Mamy czwartek, 24 dzień września. Miny obchodzą Gerard, wojowniczy, opiekuńczy o silnym charakterze. Maria, spokojna, słowna i rozsądna. Teodor, odważny, uparty i pewny siebie. Osoby urodzone 24 września są utalentowane, niezależne i sympatyczne. Potrafią zachęcić innych do działania i wykorzystać cudzy zapał do swoich celów. Mają wielkie marzenia i są idealistami. Zdecydowanie realizują swoje zamierzenia, nie przejmują się krytyką. W miłości mają wielkie powodzenie, często jednak zmieniają obiekty uczuć. Szczęśliwa cyfra 5, kamień szlachetny, diament, a sprzyjający znak zodiaku na dziś to waga.
1: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
2: Dzień dobry, tu Magda Wójcik, zespół Goja. Muzyczne radio. Oni naprawdę kochają muzykę.

Wiktor Waligura i Dry School, cztery pory roku w muzycznym radiu, 9.30 się zbliża. Może nie cztery, ale dwie pory roku w tym tygodniu. Teraz tak już bardzo, bardzo jesiennie nam się zrobiło, opady deszczu. Dzisiaj prognozowane są przez cały dzień, ale na weekend spora ilość słońca i w przyszłym tygodniu też. O tym mówić będziemy dosłownie za chwilę przed wiadomościami z naszego regionu. Reklama.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
5: 9.30 punktualnie, na termometrach w okolicach 10 stopni. Deszczowo zrobiło się dzisiaj na Dolnym Śląsku i deszczowo niestety będzie dzisiaj i jutro. Jutro już zdecydowanie mniej, jutro już tylko takie przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie możliwe. Ale dziś faktycznie deszczowo, a te najbardziej obfite opady dopiero się zbliżają w nasze okolice. Już teraz mocniej pada przy miejscowościach takich granicznych z Niemcami, ponieważ to właśnie stamtąd nadchodzi spore zachmurzenie i te chmury oczywiście niosą ze sobą opady. Maksymalna temperatura dzisiaj 12-13 stopni.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group, sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych, Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
7: No, zaczynamy od dramatycznego zdarzenia, do którego doszło wczoraj w powiecie bolesławieckim. 8-letni chłopiec podczas jazdy quadem po lesie przewrócił się. Niestety pojazd przygniótł młodego kierowcę. Dziecko w ciężkim stanie zostało przetransportowane śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala we Wrocławiu. Policja wyjaśnia okoliczności wypadku.
8: Wczoraj po południu na terenie powiatu bolesławieckiego doszło do poważnego zdarzenia z udziałem czterokołowca. Podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Mieszkaniec Bolesławca poruszał się quadem po terenie leśnym wraz ze swoim 8-letnim synem. W trakcie podjazdu pod wzniesienie pojazd przewrócił się i przygniótł chłopca. 8-latek został przetransportowany lotniczym pogotowiem ratunkowym do szpitala we Wrocławiu. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Pojazd został zabezpieczony. Obecnie policjanci prowadzą czynności w celu ustalenia dokładnych przyczyn tego zdarzenia.
7: Zmieniamy temat. Potężne wsparcie sprzętowe otrzymała już Wrocławska Straż Miejska. Do formacji trafiło 15 nowoczesnych samochodów, mobilne zapory przeciwpowodziowe, defibrylatory oraz sprzęt ochrony osobistej dla funkcjonariuszy o łącznej wartości 4 milionów złotych. O szczegółach mówi Piotr Szereda, pełniąc obowiązki zastępcy komendanta Straży Miejskiej we Wrocławiu.
9: Tego rodzaju sprzęt jest po prostu potrzebny. Mamy ciężarówkę, która może brodzić w wodzie do około 1,30 m. Są łodzie płaskodenne, które pozwalają dotrzeć w te rejony, które już są zalane, gdzie jeszcze przebywa ludność cywilna, której trzeba dostarczyć wodę, pożywienie, bądź tę ludność po prostu stamtąd ewakuować. To są również kłady. Możemy przemieszczać się w tym trudno dostępnym terenie, w jakichś chasztach, krzakach. To są drony, które pozwalają nam z góry obejrzeć ten obszar, który ewentualnie jest zagrożony zalaniem. Z góry doskonale widać, w które miejsca trzeba przerzucić pewne siły, gdzie ustawiać worki. To są też specjalne rękawy na wodę o długości 10 metrów. Agregaty prądotwórcze to jest wreszcie oświetlenie, którego również nam brakowało. Ten sprzęt musi być na wyposażeniu gminy Wrocław, by ludności cywilnej móc nieść pomoc.
7: Nowy sprzęt to nie wszystko. Od połowy września strażnicy zyskali również nowe uprawnienia ustawowe do nakładania mandatów, co ma ułatwić im codzienną walkę z naruszeniami porządku w mieście. Na koniec ciekawa propozycja, ciekawa i jednocześnie apetyczna. Smaki karkonoszy, dwudniowe święto lokalnych pyszności, kultury i dobrej zabawy odbędą się w ten weekend w Podgórzynie. Tradycyjnie nie zabraknie regionalnych produktów, stoisk lokalnych wystawców i rękodzielników. Organizatorzy zadbali także o bogaty program artystyczny. turystyczny. Przygotowaliśmy również wiele atrakcji dla całych rodzin, mówi Anna Kurowska, wójt gminy Podgórzyn.
3: Impreza ma formę dwudniową. W piątek o 19 zapraszamy na plenerowe kino familijne pod chmurką Miś Paddington, część druga. I też przygotowujemy taki mały poczęstunek. Natomiast w sobotę zapraszamy na uliczki przy Urzędzie Gminy od godziny 11 do samego wieczora. Będzie można tutaj posmakować, popróbować lokalnych wyrobów, no i oczywiście posłuchać też lokalnych twórców.
10: Mamy prawie 60 wystawców. Agnieszka Latto, referat promocji gminy Podgórzyn, z lokalnymi smakami, rękodziełem, gdzie będzie można spróbować dobrego jedzenia, poznać kunszt artystów naszych, dużo uzdolnionych koła gospodyń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, do przyjścia do nas, popróbowania, smakowania, oglądania, zakupienia rękodzieła naszych lokalnych wystawców.
7: No to chyba dobrze, że akurat od soboty pogoda nam się w regionie poprawi, bo mamy sporo ciekawych wydarzeń, o których na pewno będziemy jeszcze w raportach informować. A na kolejny raport zapraszamy już o 10.30.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda w górach.
11: Dzień dobry, ze stacji centralnej Gobr w Jeleniej Górze, ratownik dyżurny Karolina Andrzejewska. Dziś w szczytowych parciach Karkonoszy temperatura od 4 do 2 stopni, odczuwalna temperatura minus 3 stopnie. Wiatr zachodni 21 metrów na sekundę silny. Widzialność 50 km, zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. W dolnych parciach Karkonoszy i Kotlinie Jeleniogórskiej temperatura od 10 do 12 stopni. Wiatr południowo-zachodni słaby, widzialność bardzo dobra, zachmurzenie całkowite. Opad deszczu będzie zmienny w ciągu dnia. Raz będzie padać, raz będzie sucho. Szlaki turystyczne mokre i śliskie. Życzę Państwu bezpiecznego i przyjemnego dnia. Dziękuję.
12: Dzień dobry, Krzysztof Antoniak, ratownik dyżyny GOP Grupy Sudeckiej. Dziś poranek przywitał nas temperaturą 8-9 stopni. Widzialność dobra, zachmurzenie pełne. Na razie bez opadów, ale niestety dzisiejszy dzień będzie wyglądał tak, że będą przelotne opady deszcze, a nawet burze, więc wszystkich, którzy idą w góry, muszą się ubezpieczyć w to, że mieć coś przeciwdeszczowego, a tych, którzy planują poza szlakami szukać grzybków, zapraszam, żeby skorzystali z aplikacji Ratunek. Będzie nam łatwiej, jeżeli cokolwiek się wydarzy. Dziękuję i życzę miłego dnia.
7: Teraz sprawdzamy, co się dzieje na Polanie Kuszyckiej. Tam temperatura w granicach 8 stopni Celsjusza, maksymalnie dzisiaj tylko do 10 stopni. Zachmurzenie duże z opadami deszczu, po południu spodziewane są niewielkie przejaśnienia, ale też będzie padało. Wiatr umiarkowany z północnego zachodu. Na Stogu Izerskim teraz około 7 stopni, maksymalnie dzisiaj będzie około 9 kresek. Zachmurzenie duże, po południu spodziewane są niewielkie przejaśnienia, wiatr umiarkowany. W Świeradowie Zdroju obecnie około 9 stopni pokazują termometry, sporo chmur w ciągu dnia. Spodziewane są nawet burze. Temperatura podniesie się maksymalnie do 12 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z zachodu.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
13: Hey, my name is Daniel Tomaso and you're listening to Muzyczna Radio.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18. Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby. Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu. To infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu, między innymi dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu. W miejscu tego zdarzenia analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim

0: wszystkim, co było przyczyną.
1: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy, m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kędziołka.
2: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
3: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
2: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
1: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
4: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebra się nie zabarwi.
1: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
0: Po reklamie. Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Keanu Silva w muzycznym radiu i 25 minut po godzinie 10 deszczowo, a to oznacza, że mogą wystąpić jak najbardziej utrudnienia na drogach. Zrobiło się ślisko, zatem kierowcy uważajcie. Widoczność też zdecydowanie mniejsza niż podczas słonecznego dnia. Dbajcie o siebie, jedźcie powoli, uważajcie i słuchajcie muzycznego radia, bo my zawsze co godzinę w zasadzie sprawdzamy, co dzieje się na naszych trasach.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Zaczynamy od S5, tam między Prusicami a Wrocławiem północ. Trwają prace utrzymaniowe i obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. W Biedrzychowicach na drodze krajowej numer 30 kierowcy napotkają ruch wahadłowy i ograniczenie do 40 km na godzinę. Roboty trwają również na DK36 między Siedlcami a Wąsoszem. Wieczorem utrudnienia pojawią się na ósemce w kierunku Warszawy, gdzie prowadzone będą prace utrzymaniowe. Zatem uważajcie na siebie, jeśli na waszych trasach są jakiekolwiek utrudnienia, dajcie nam znać. Mamy dla was do dyspozycji kilka możliwości kontaktu z nami. Możecie do nas zadzwonić, napisać, a także w aplikacji Muzyczne Radio skorzystać z nagrania wiadomości głosowej.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: pamiętaj mnie.
1: Reklama. Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
0: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Minęła 10.30, no i nam się rozpadało na dobre. Opady deszczu mogą pojawiać się dzisiaj do późnych wieczornych godzin. Najbardziej ma padać w okolicach 13-14, może nawet trochę wcześniej. Najmocniejsze opady właśnie zbliżają się w okolice Jeleniej Góry, Legnicy i później już Wałbrzycha. Temperatura maksymalna dzisiaj w okolicach 12 stopni, teraz może 9-10, jeśli chodzi o Wrocław. W Jeleniej Górze 9 i te 12 maksymalnie. Jutro jeszcze gdzieniegdzie popada, pokropi. Temperatury pokażą 14 stopni. Od soboty zdecydowana poprawa. Sobota, niedziela, dużo słońca i 20 stopni na termometrach.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Jacek Rogulski.
8: No i jedno jest pewne, jeśli chodzi o pogodę, że dzisiaj bez parasola nigdzie się nie ruszamy, ale mamy zapowiedź pięknej pogody. To poczekamy do tej soboty. Czas na raport. W Złotoryi powstała nowa placówka, w której dzieci i młodzież mogą otrzymać pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy uruchomił przy ulicy Jesiennej 2 ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Co ważne, z pomocy można korzystać bez skierowania.
9: Otwarcie placówki jest częścią systemu opieki psychiatrycznej rozwijanego przez Legnicki Szpital. Jej zadaniem jest zapewnienie młodym mieszkańcom Złotoryi i okolic łatwiejszego dostępu do specjalistycznego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego.
10: To wielki dzień dla Szpitala Wojewódzkiego w Legnicy, dlatego że rozwijamy się.
9: Mówi dyrektor szpitala Maciej Leszkowicz.
10: Zostaliśmy połączeni ze Szpitalem Psychiatrycznym Złotoryi, no i w tej chwili tworzymy jeden z największych ośrodków psychiatrii na Dolnym Śląsku. Dysponujemy bazą bez mała 250 łóżek szpitalnych, ale też wieloma poradniami. No i do tej pory nie było tak aż dużego nacisku na tą pomoc psychologiczną, terapeutyczną dla dzieci. To jest ten pierwszy krok, pierwszy poziom i oczywiście będziemy to dalej rozwijać. Chcemy zapewnić mieszkańcom regionu Legnicy, Złotoryi oraz ościennych powiatów, zapewnić kompleksową opiekę dla dzieci i młodzieży psychiatryczną, psychologiczną i terapeutyczną.
9: Naznaczenie nowego ośrodka w zwiększaniu dostępności do pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla młodych mieszkańców regionu zwrócił uwagę również Jarosław Rapczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
11: Oprócz tych dużych inwestycji w centra zdrowia psychicznego, jak przykładowo we Wrocławiu przy ulicy Koszarowej czy w Legnicy w Wałbrzychu, również tutaj w terenie najmłodsi będą mieli szansę na profesjonalną pomoc informacji, co jest ważne. Ośrodek przyjmuje bez skierowania. Tak naprawdę każda potrzebująca osoba, każde dziecko, każdy młody człowiek będzie mógł skorzystać.
9: Paweł Kulik, burmistrz Złotoryi, podkreślił, że uruchomienie ośrodka odpowiada na coraz większe zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne wśród dzieci i młodzieży.
3: Ja się bardzo cieszę z otwarcia tej poradni, bo tak naprawdę to jest, staje się głównym punktem na mapie naszego miasta. Potrzeby są przeogromne. A tutaj dodatkowym bodźcem i dodatkowym plusem jest to, że rodzice, dzieci wchodzą z ulicy. Mogą wejść, ośrodek jest otwarty, bez skierowania.
9: Na blisko 200 metrach kwadratowych powstała nowoczesna przestrzeń z 6 gabinetami, salą terapii i kącikiem dla dzieci. Ośrodek oferuje bezpłatną diagnozę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, rodzinną i grupową oraz konsultacje środowiskowe. A pomoc kierowana jest do dzieci i młodzieży do 21 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów. Zespół tworzy kilkunastu specjalistów, a ze wsparcia można korzystać bez skierowania. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Zrób coś dobrego i uratuj komuś życie. Już jutro w Jeleniej Górze wielka akcja służb mundurowych. Specjalny krwiobus zaparkuje pod komendą miejskiej policji przy ulicy Nowowiejskiej. Liczy się każda kropla życiodajnego płynu. O szczegółach Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji.
12: Zapraszam mieszkańców do udziału w akcji honorowego oddawania krwi. Wydarzenie to odbędzie się jutro, czyli 25 września bieżącego roku w godzinach od 9 do 13 na terenie Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze przy ulicy Nowowiejskiej 43, gdzie będzie podstawiony specjalny krwiobus. Celem akcji jest wsparcie banków krwi oraz pomoc osobom chorym i poszkodowanym w wypadkach, dla których krew jest często jedynym ratunkiem życia. Tego leku nie da się wyprodukować. Można go jedynie podarować drugiemu człowiekowi. Jest to realna szansa na uratowanie zdrowia, a nawet życia kilku osób. Wspólna inicjatywa służb mundurowych to również wyraz solidarności i troski o innych. Zachęcamy wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc, do włączenia się w tą szlachetną akcję. Wystarczy chwila, by zrobić coś naprawdę ważnego. Serdecznie zapraszam do udziału. Razem możemy uratować życie.
8: Zmieniamy temat i zapraszamy na spektakl, który rozbawi do łez i rozłoży na łopatki. I to dosłownie. Sporą dawkę humoru na zbliżający się weekend zapewni Jeleniogórski Teatr imienia Cypriana Kamila Norwida. Mówi Robert Mania, jeden z aktorów grających w tym zabawnym przedstawieniu.
13: Ja tutaj gram aktora Denisa, który odtwarza rolę Lokaja Perkinsa na dworze Haversham. Jest to przedstawienie, które pokazuje karkołomną i ciężką pracę trupy teatralnej, która realizuje na scenie przy obecności publiczności swoje dzieło. Próbują wyjść obronną ręką z tego karkołomnego przedsięwzięcia.
8: To idealna propozycja zarówno dla miłośników teatru, jak i tych, którzy dopiero odkrywają jego uroki, zaprasza dyrektorka Katarzyna Sołtys.
14: Zagramy dla Was coś lekkiego, coś śmiesznego, czyli coś poszło nie tak. W każdym życiu naszym gdzieś coś idzie nie tak, więc zobaczcie, jak z tego się można pośmiać i jak sobie radzić z różnymi rzeczami, które nas spotykają w życiu. Zapraszamy Was do Teatru Norwida.
8: I tą propozycją kończymy poranne raporty regionalne Muzycznego Radia. Zapraszamy na wiadomości z regionu po południu.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
15: Hi, my name is Teresa Rakes and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
6: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
7: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
5: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
6: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
8: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
9: Kochamy muzykę.

Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytula

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden.

0: zrobimy ten kawałek do reklamy.
1: I pogonili ten kawałek do reklamy. Soku, Clear Mind, Enklawa, pogwarzymy. 14 minut do godziny 11. Idealny to moment, aby ponownie zerknąć na dzisiejszy bardzo ważny utwór w naszych tarczach.
2: Muzyczne radio.
3: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
1: To H-Connect i Rockaway ponownie z nami. Najnowsza piosenka nazywa się Love Will Find You i u nas dzisiaj co godzinę.

0: Goldilocks w Muzycznym Radiu i 5 minut do godziny 11. Deszczowo na Dolnym Śląsku. Uważajcie na siebie, zwłaszcza informacje dla kierowców. Powolutku jedziemy, nic przyjemnego, jeśli ograniczona widoczność i ślisko na drogach. Te gwałtowne hamowania dzisiaj mogą wyglądać zupełnie inaczej niż taki piękny, słoneczny dzień, więc koniecznie zwolnijmy na drogach. O tym, co się na naszych drogach dzieje, będziemy mówić tuż po wiadomościach w naszym raporcie drogowym. A do tego czasu jeszcze kto z nami?
1: Cześć, tu Daria Zawiałow. Słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła, dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 11:00.
4: Czas na wiadomości.
6: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych. Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wiceprezydent.

0: Premier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
1: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
0: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
2: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, powiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel, wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
0: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni potrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
3: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
0: A koszt takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
5: No to pędzimy z kolejnymi informacjami na 4G DTKiA. Informuje o kolizji na 287 km na OW w kierunku Warszawy. Trwa czyszczenie odwodnienia, a na S5 między Prusicami a Wrocławiem Północ trwają prace utrzymaniowe. Kierowcy powinni również uważać na DK35 w rejonie Gniechowic, Małuszowa i Bielan Wrocławskich oraz na DK30 w Biedrzychowicach, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy. Tyle na teraz w naszym raporcie. Wracamy za godzinę.
4: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
6: There was a king with magic hands. There was a crown and a touch of gold.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
6: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Informacja nieżywych schabów, nic dobrego kolego. Czy ja wiem, czy nic dobrego? Chyba same dobre rzeczy.
1: Muzyczne radio.
0: I to same dobre rzeczy dla tych, którzy pamiętają wielką irlandzką grupę U2. Może nie są wielkimi fanami, no ale pamiętają, bo chyba każdy zna, każdy pamięta. Dzieje się bardzo dużo w tym roku. Minęły lata, kiedy nie działo się w tym zespole absolutnie nic. Już na początku tego roku dostaliśmy dwie epki. Gorsze, lepsze, to jak kto woli. Natomiast już wtedy muzycy podkreślali, że wciąż pracują nad pełnowymiarowym albumem, którego premiera planowana jest pod koniec tego roku. Mówi się, że coś ma pojawić się w okolicach listopada, w połowie listopada. Już wiadomo, że zapowiadane wydawnictwo będzie się różnić od tych, które zresztą graliśmy wam kilka utworów z tych epek na początku roku. To były takie mini albumy. Płyta ma stanowić przeciwwagę do mroczniejszych i bardziej politycznych tematów poruszonych na tych epkach poprzednich. Zresztą nic, słuchajcie, dziwnego, dlatego, że w mediach społecznościowych zaczęło się coraz więcej o tym albumie mówić, ponieważ jutro, 25 września, mamy 50-lecie zespołu U2. Jutro ma pojawić się drugi utwór, który po Street of Dreams ma to wydawnictwo promować. Będzie się ta piosenka nazywała Silencio. Jutro ma się, w zasadzie przepraszam, ma pojawić się dzisiaj o godzinie 18, tak premierowo, więc mam na myśli, mówiąc o tym jutrzejszym dniu, że będą to obchody 50-lecia U2, a dzisiaj utwór, który będzie również promował ten album. No i oczywiście, co ciekawe, ten album ma nazywać się, jak zdradził nam wokalista Bono, Karnawal de Luz, czyli po polsku Karnawał Światła. No i cała masa oczywiście informacji o tym, że ma pojawić się trasa koncertowa, która ma zacząć się już w przyszłym roku, na początek Ameryka Południowa. Mocne plotki mówią o Meksyku, mówią o Brazylii. Jak będzie? No spora część fanów liczy, że wszystkiego dowiemy się tak naprawdę jutro. No bo kiedy mamy się dowiedzieć więcej informacji jak w dniu 50-lecia irlandzkiej grupy? Ja również mocno za to trzymam kciuki. Jutro na pewno wam w muzycznym radiu Silencio zagramy, czyli drugi album, drugi utwór, który będzie promował album Karnawal de Luz. No ale teraz, no teraz, drodzy państwo, ta piosenka pojawiła się już jakiś czas temu w muzycznym radiu. Część z was bardzo ją polubiła, bo daliście nam znać, że chcecie słyszeć ją coraz częściej. No to proszę bardzo. To jest utwór, który również promuje najnowsze wydawnictwo, które jeszcze w tym roku ma się pojawić. Street of Dreams, przypominamy, i gramy 20 po 11.

0: Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie w technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Pogoda. Minęła 11.30 na termometrach w okolicach 10 stopni, deszczowo na Dolnym Śląsku i deszczowo jeszcze przez dłuższy moment będzie do końca dnia. Prognozowane są opady, które mają ustąpić w nocy. Jutro zachmurzenie duże, jutro tylko 14 stopni maksymalnie, dzisiaj 13. Sobota i niedziela już pod znakiem słońca i wysokich temperatur. W soboty 19 stopni prognozowane, a w niedzielę 20, być może nawet trochę ponad.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.

0: Muzyczne Radio. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie.
5: Muzyczne Radio.

Co godzinę dziś w muzycznym radiu H Connect i Rockaway piosenka zatytułowana Love Will Find You to kolejny utwór, który bardzo mocno wam polecać będziemy w najbliższych dniach i tygodniach. Bądźcie z muzycznym radiem. Czwartkowe popołudnie u nas 12 minut do południa.

0: reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła. Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
2: 12.
1: Czas na wiadomości.
3: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
4: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie jak każdą tego typu sytuację.
3: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw. Ale prawdopodobnie wszystko rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic. 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
5: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją. No a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
3: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbowe karty do opłacania prywatnych wydatków, między innymi wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo Instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni

0: zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topry radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
3: Będziemy wspólnie, ale na początek mamy informację o utrudnieniach. A4 na 230 km w stronę Wrocławia, a tam doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Zatem jak najbardziej są możliwe utrudnienia. I zostając na A4, przy węźle Kąty Wrocławskie zamknięta jest północna łącznica w kierunku Zgorzelca. Na S5 teraz pomiędzy Prusicami a Wrocławiem północ prowadzą są prace utrzymaniowe i obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Autostradowa obwodnica Wrocławia w kierunku Warszawy. Tam zajęty jest prawy pas w związku z czyszczeniem odwodnienia i utrudnienia występują również na DK35 oraz DK30 w Biedrzychowicach, gdzie obowiązuje ruch wahadłowy i 40.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Skąd do?

0: Myszką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów. W najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoni 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, wolności 150.
10: Po reklamie.
11: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: 20 minut po godzinie 12, czwartkowe popołudnie w muzycznym radiu.
1: Region na gorąco.
0: I bardzo ważne, najświeższe w zasadzie informacje od naszego reportera Andrzeja Stefańczyka, który jest w Kraśniku Dolnym. Dzień dobry, Andrzeju.
2: Dzień dobry, przepraszam, małe sprostowanie. W Kraśniku Górnym, no często mylone są te miejscowości bliźniacze podobne, położone tuż obok siebie, ale bardzo niebezpiecznie dzisiaj było przed południem właśnie w tej części gminy Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego, właśnie w Kraśniku Górnym, gdzie miało dojść. Tutaj podkreślam, że to są ciągle nieoficjalne informacje, ponieważ ani policja, ani prokuratura tego jeszcze oficjalnie, ale też nieoficjalnie nie potwierdzają. Miało dojść do postrzelenia policjanta, gdzie też miała odbywać się interwencja policyjna. Na razie nic nie możemy powiedzieć bliżej o okolicznościach, ale ciągle wiadomo też niewiele. Lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, o czym świadczyć może fakt, że jest poważnie. Na miejscu jest kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu policjantów w mundurach po cywilu, czyli śledczych, którzy badają, co się stało, jak się stało. Ja właśnie jestem tutaj w pobliżu miejsca tego zdarzenia, gdzie strefa została powiększona i właśnie widzę, że odjeżdża z miejsca zdarzenia karetka pogotowia. Policja właśnie udrażnia drogę, otwiera ruch dla karetki pogotowia, ale jak się też nieoficjalnie dowiedziałem, osoba, która została ranna podczas tej strzelaniny, została zabrana do letnickiego szpitala wspomnianym śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu trwają naprawdę intensywne czynności. Policjanci wraz z prokuratorem rejonowym z Bolesławca chodzą wzdłuż zabudowań, wzdłuż drogi, wzdłuż płotu, ogrodzeń tutaj pobliskich. Coś sprawdzają, czegoś szukają, coś oglądają. No widać, że sytuacja jest naprawdę poważna. Coraz więcej służb na miejscu się pojawia. Właśnie została powiększona strefa bezpieczeństwa, jak ją nazywają policjanci, do kilkuset metrów od tego miejsca, gdzie doszło do tego zdarzenia. Rozmawiałem tutaj z sąsiadami, którzy mieszkają w pobliskich budynkach. I oni mówią, że słyszeli, że doszło do strzelaniny, gdzie mogło paść nawet 4 strzały. I to powiedział mi mężczyzna, którego żona jakby to słyszała, bo widać było, co się dzieje. Mówią o tej rodzinie, gdzie mogło dojść do tego zdarzenia, ale to ciągle nieoficjalne informacje. W tej chwili czekamy na komunikat policji lub prokuratury rejonowej w Bolesławcu. Myślę, że za chwilę kilka powinniśmy się dowiedzieć czegoś więcej i usłyszymy oficjalny komunikat, do którego pewnie dojdzie tuż po tym, jak zostaną zakończone te wstępne czynności, bo jak powtarzam, sytuacja na miejscu jest gorąca, widać, że jest poważnie. Mnóstwo służb, mnóstwo policji, także do tematu z pewnością będziemy jeszcze dzisiaj wracać. Z miejsca zdarzenia Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: reklama.
1: Odkryj pełne smaku kolekcje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
6: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd Twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio.
8: Kochamy muzykę.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Pogoda.
3: Minęła 12.30, a na termometrach w okolicach 12 stopni. Maksymalnie dzisiaj zobaczymy 13-14. Opady deszczu prognozowane są przez cały dzień w zasadzie. Później w nocy mała przerwa od tych opadów, jutro tylko gdzieniegdzie i bardzo niewielkie te opady. 14 stopni, natomiast piękna, złota Polska, jeśli chyba mogę już tak mówić końcem września, to na pewno weekend. W sobotę 19 stopni, a w niedzielę nawet 20 i dużo, dużo słońca.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego.
5: Od 1 września w powiecie bolesławieckim działa program Bilet, czyli powiatowy program wyrównywania szans edukacyjnych, a jego założenie jest proste. Uczniowie dojeżdżający do szkół ponadpodstawowych komunikacją publiczną mogą korzystać z bezpłatnych imiennych biletów miesięcznych. Po pierwszym miesiącu działania programu powiat podsumowuje jego efekty. We wrześniu wydano prawie 1600 darmowych biletów. Z programu korzystają nie tylko mieszkańcy powiatu bolesławieckiego, ale także uczniowie z powiatów ościennych, którzy dojeżdżają do szkół przewoźnikiem obsługującym program, czyli PKS-em Bolesławiec. Jak mówi Katarzyna Zięba, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bolesławcu, to ponad 40% wszystkich uczniów dojeżdżających do szkół prowadzonych przez powiat.
6: Wiemy, że we wrześniu zostało wydanych prawie 1600 darmowych biletów dla uczniów, nie tylko z powiatu bolesławieckiego, również z powiatów ościennych, tam gdzie dojeżdża nasz przewoźnik, czyli PKS Bolesławiec. Jest to bardzo duża liczba uczniów, dlatego patrząc na to, że liczba całkowita uczniów to jest prawie 4000, to jest to ponad 40% uczniów dojeżdżających, dojeżdża do szkół za darmo.
5: Najwięcej uczniów korzystających z programu mieszka w gminach Bolesławiec i Nowogrodziec. Łącznie z gmin Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica i Gromadka pochodzi około 1460 beneficjentów. Kolejnych 135 uczniów przyjeżdża do bolesławieckich szkół spoza powiatu. Program kosztuje powiat więcej niż początkowo zakładano.
6: Cel został osiągnięty. Nie liczyliśmy nawet na to, że aż tak dużo darmowych biletów zostanie wydanych. Dlatego kwota, którą też wydaliśmy na te bilety, jest większa niż zakładaliśmy. Koszt to jest ponad 250 tysięcy, ten miesięczny.
5: Dla rodzin oznacza to wymierne oszczędności. W zależności od trasy miesięcznie bilet kosztuje od około 100 do nawet 200 zł, więc w skali roku oszczędność może sięgnąć nawet 2000 zł na ucznia. Program Bilet obowiązuje w roku szkolnym 2026-2027 do końca czerwca przyszłego roku. Powiat bolesławiecki chce go jednak rozwijać. Obecnie trwają rozmowy z kolejami dolnośląskimi dotyczące objęcia bezpłatnymi przejazdami także uczniów korzystających z kolei. Chodzi przede wszystkim o młodzież dojeżdżającą z powiatu zgorzeleckiego. To około 130 osób.
6: Na razie gorzej mają ci, którzy dojeżdżają z powiatu przede wszystkim zgorzeleckiego i dojeżdżają kolejami dolnośląskimi. W tej chwili jeszcze trwają rozmowy pomiędzy panem starostą bolesławieckim Tomaszem Gabrysiakiem a kolejami dolnośląskimi dotyczącymi właśnie tych darmowych przejazdów kolejami dolnośląskimi i mamy taką nadzieję, że od przyszłego roku się to uda i wszyscy nasi uczniowie dojeżdżający będą dojeżdżać do szkół bolesławieckich za darmo.
4: Radio Ekspres Powiatu Bolesławieckiego. Audycja powstaje we współpracy z powiatem bolesławieckim. Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
0: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
4: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
5: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
3: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr!
4: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
6: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
7: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215 15.
8: Po reklamie. Muzyczne radio.
9: Gramy, bo kochamy muzykę.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: H Connect i Rockaway z utworem Love Will Find You. To dzisiejszy utwór, po który sięgamy co godzinę na falach naszej stacji. H Connect i Rockaway to projekt, który na pewno doskonale znacie już z fal naszej stacji. Podbijał wiele razy sam szczyt naszych hit planetarnych list. I czy podobna sytuacja będzie, jeśli chodzi o to nagranie? Tego na ten moment nie wiemy, ale trzymamy mocno za to kciuki. To już 12 minut do 13.
1: Muzyczne radio.
2: Niezapomniane hity wszechczasów.

Parole, niezapomniane hity wszechczasów, no ale w takiej wersji, którą chyba możemy ogłosić na zasadzie tak gramy tylko my. 9 minut do 13, muzyczne radio już popołudniową porą. I Roxette, a także grupa Lemon, Sebastian Wysoczański. Dzięki piękne za dzisiaj, fajnego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.

0: Reklama. Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
1: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: 13.
3: Czas na wiadomości.
5: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady. Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
6: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
5: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z Międzynarodowym Znakiem Obrony Cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
7: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
5: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc, za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich igrzysk olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują,

0: bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Region na gorąco.
1: Wracamy do dramatycznych wydarzeń, do których doszło w Kraśniku Górnym. Na miejscu jest nasz reporter Andrzej Stawańczyk.
2: Witam. Tak, faktycznie doszło do zdarzenia w Kraśniku Górnym. Do dramatycznych wydarzeń tak naprawdę doszło. Około godziny 11 Kraśnik Górny koło Bolesławca w powiecie bolesławieckim, w gminie Bolesławiec dokładnie, policjanci z Komendy Powiatowej Policji prowadzili tam czynności operacyjne wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W pewnym momencie padły strzały. Doszło do wymiany ognia. Jeden z funkcjonariuszy został postrzelony. Policjanci również użyli broni. Podejrzewany mężczyzna jednak nie odniósł obrażeń i został zatrzymany. Ranny funkcjonariusz został przetransportowany do szpitala w Legnicy śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Nieoficjalnie wiadomo, że policjant mógł zostać trafiony w głowę. Tej informacji służby na razie jednak oficjalnie nie potwierdzają. Świadkowie relacjonują, że słyszeli 4 strzały. Na miejscu nadal pracują policjanci i prokurator. Zabezpieczane są ślady i ustalany jest dokładny przebieg strzelaniny. Sprawę prowadzi Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu. Z miejsca zdarzenia Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.

0: Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl. Po reklamie.
1: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Za nami Stuck in Limbo, 13 minut po godzinie 13, Marta Wojtunik, witajcie już zdecydowanie jesienną porą. Ta jesień na ten moment, w tym momencie dała nam się poznać jako taka bardziej szara, deszczowa, no i jeszcze zielona, no bo drzewa jak najbardziej jeszcze cały czas czują lato. Czekamy, naprawdę bardzo czekamy i to na pewno nie tylko my, na to, aż ta jesień w końcu zamieni się w bardzo piękną, złotą, no i jeszcze słoneczną, bo we wrześniu, w październiku jeszcze jak najbardziej słonecznie może być. My teraz zmierzamy w stronę nie do końca słonecznego nagrania, ale na pewno bardzo energicznego. Arek Kusowski, artysta, którego już z muzycznego radia doskonale znacie. Znacie go jako chłopaka z sąsiedztwa, idealnego syna albo najsmutniejszego człowieka świata. Takie piosenki między innymi od tego artysty polecaliśmy wam. Dziś w roli piosenki dnia również polecamy wam jego repertuar, konkretnie jego nową piosenkę Bingo.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Wracamy z Music News i zapraszamy Was na kolejne jakże miłe spotkanie. Dziś powiemy o nowych płytach Katarzyny Nosowskiej i Jarka Kłusowskiego, a także o powrocie legendy polskiego rocka zespołu Illusion. Czas na szczegóły, Tomek Dudkiewicz i Music News. Witamy i zapraszamy. Dobrze znany Wam Arek Kłusowski wraca z nową piosenką i zapowiedzią nowej płyty. Ta piosenka to Bingo. Ten singiel to początek konceptualnego projektu opowiadającego o świecie, w którym wizerunek coraz częściej staje się ważniejszy niż człowiek, a autentyczność zaczyna być dobrem luksusowym. Artysta bierze pod lupę obsesję popularności, życie na pokaz, konsumpcjonizm i nieustanną potrzebę kreowania perfekcyjnej wersji siebie. Bingo jest przy tym nie tylko popowym singlem, ale gorzkim i przewrotnym komentarzem do rzeczywistości, w której wszyscy trochę gramy siebie. Bingo otwiera nową erę w twórczości Arka Kłusowskiego i zapowiada jego długo wyczekiwany album, którego premiera planowana jest na wiosnę przyszłego roku. A propos nowych albumów, najnowsze wydawnictwo Katarzyny Nosowskiej ma już tytuł. Nigredo ukaże się 23 października i będzie zwieńczeniem wyjątkowego projektu, którym artystka celebruje 30 lat swojej solowej twórczości. Płyta nosi tytuł Nigredo. Szukałam jednego słowa, które najlepiej zepnie wszystkie treści i z całej masy właśnie to przyniosło koniec poszukiwań, mówi Nosowska. Jest poważnie, dostojnie, dokładnie tak jak odważne zstąpienie do najciemniejszego miejsca w sobie, po to, by spotkać się z tym, co wyparte, przestraszające, bolesne, wstydliwe, zakłamane. Zadziwiające, ile razy trzeba doświadczyć dekompensacji, by zniwelować dystans, który oddziela nas od istoty tego, kim jesteśmy tak naprawdę. Jedno jest pewne, warto. Choć boli, jest nieprzyjemne, dodaje artystka. Równocześnie do rozgłośni radiowych trafiają kolejne 4 utwory zapowiadające ten album. Tak jak przy pierwszej odsłonie projektu, wszystkie single ukazują się jednocześnie, bez wskazywania utworu wiodącego. Każdy z nich jest równorzędnym fragmentem większej opowieści, którą w całości poznamy jesienią. I na koniec o powrocie zespołu Illusion. Polska legenda ciężkiego grania powraca z nowym studyjnym albumem. Zespół zapowiedział właśnie krążek, który będzie zatytułowany Illusion 9. Na wydawnictwie znajdzie się 10 premierowych kompozycji, w tym wiodący singiel Świata Skraj. Po czwórce była szóstka, po siódemce nadeszła kolej na dziewiątkę. Zespół nieskromnie określa album jako monumentalny, epicki, wielki. Bez wątpienia jest to Illusion w najwyższej formie. Grube, ciężkie riffy i niebanalne teksty. Historie o miłości, nienawiści, śmierci i życiu. Illusion 9 ukaże się na rynku 23 października. Music News kończymy premierowymi piosenkami, które już trafiły na naszą antenę. Urzel z nagraniem Miami, Timmy Trumpet i Ale Farben z nową propozycją Chase the Feeling i Tom Byrne z najnowszą produkcją Like You Do. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Do usłyszenia.
1: Muzyczne radio.
2: Hey Poland, it's Ava Max and you're listening to my new single on Muzyczne Radio.

0: wedding.
1: Nathan Evans, Sand Phoenix i The Wedding, czyli wesele. No, ta piosenka zdecydowanie brzmi jak takie bardzo udane wesele. Za 5 minut godzina 13.30. Nasi stale słuchacze już wiedzą, że wtedy u nas tradycyjnie prognoza pogody oraz najnowszy raport regionalny, na który poczekamy w towarzystwie bardzo gorącej zeszłorocznej współpracy. Quebona Fide, Zalia Faust. Nie ucieknę.

0: Wstawaj, szkoda dnia w RMFFM. Reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po to? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zych.
0: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
4: Na Dolnym Śląsku jest dziś deszczowo i tak będzie na pewno jeszcze dziś i jutro. Weekend za to szykuje się bardzo słoneczny. Czekamy do soboty na lepszą pogodę. Ciśnienie dziś stabilne, wynosi 1017 hektopaskali. Jeżeli chodzi o temperatury, to dziś maksymalnie do 14 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
0: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Strzelanina z udziałem policji na Dolnym Śląsku, ostatnie godziny na decyzję mieszkańców Legnicy i kolejne drogowe rewolucje w Wałbrzychu.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Policjant ranny w głowę, napastnik w rękach policji, dramatyczne sceny w miejscowości Kraśnik Dolny koło Bolesławca. Około godziny 11 podczas próby zatrzymania poszukiwanego mężczyzny padły strzały. Napastnik otworzył ogień do interweniujących funkcjonariuszy, raniąc jednego z nich w głowę. Policjanci odpowiedzieli ogniem, obezwładnili agresora i zatrzymali go. Sprawca nie odniósł żadnych obrażeń. Natomiast ranny policjant w ciężkim stanie został przetransportowany do szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego. Na miejscu zdarzenia pracują teraz policyjni technicy i prokurator, którzy ustalają szczegółowy przebieg tragicznej interwencji. Do tego tematu będziemy powracać w kolejnych serwisach.
5: Muzyczne radio. Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na finiszu jest głosowanie w ramach legnickiego budżetu obywatelskiego 2027. Na oddanie głosu pozostanie zaledwie jeden dzień. To ostatni dzwonek, by legniczanie zapoznali się z dopuszczonymi inicjatywami i oddali głos na te, które ich zdaniem najbardziej przysłużą się lokalnej społeczności, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
7: W tej edycji mam do dyspozycji 5 milionów złotych. 4 miliony przeznaczamy na projekty w 8 obszarach miasta po 500 tysięcy złotych, a dodatkowy milion złotych trafi na projekt ogólnomiejski. Możemy wybierać zarówno to, co jest potrzebne naszym osiedlu czy ulicy, jak i pomysł, który będzie służył mieszkańcom całej Legnicy. Do obecnej edycji zgłoszono 78 propozycji, a po weryfikacji 44 projekty trafiły pod głosowanie. Są wśród nich pomysły dotyczące terenów rekreacyjnych, sportu, zieleni, podwórek, chodników, pracowników bezpieczeństwa czy miejsc parkingowych. Głosowanie potrwa do 25 września. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Legnicy, niezależnie od wieku. Nie trzeba być w mieście zameldowanym. Każdy może wskazać jeden projekt ze swojego obszaru oraz jeden projekt ogólnomiejski.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Teraz Wałbrzych i to, do czego już nas trochę przyzwyczaił nasz reporter Jacek Zych, czyli kolejne utrudnienia dla kierowców i kolejny remont ulic. Tym razem drogowcy wejdą na ulicę Mazowiecką i Lubelską w okolicach przystanku kolejowego Wałbrzych w Śródmieście.
8: Tak, we wtorek podpisano stosowną umowę z wykonawcą. Prace będą toczyły się tym razem w bezpośredniej bliskości Komendy Miejskiej Policji. Brukowane ulice, najlepsze lata mające już dawno za sobą, zostaną gruntownie wyremontowane, a na ich skrzyżowaniu wybudowane zostanie rondo.
9: Bardzo duży zakres przebudowy. Nawierzchnia będzie bitumiczna, chodnik będzie całkiem nowy, kanalizacja deszczowa, cała infrastruktura.
8: To prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej. Mazowiecka i Lubelska zostaną włączone też do nowo budowanej drogi rowerowej, jaka połączyć ma północną część Wałbrzycha, czyli Podzamcze, ze śródmieściem miasta.
9: Nawiąże się do tego, co już jest przedmiotem inwestycji, ścieżki rowerowej i poprowadzi tą ścieżkę rowerową do samego centrum przesiadkowego, do Ronda Kobiet Polskich.
8: Umowę na remont, tak jak już wspomniałem, podpisano we wtorek. Prace mają potrwać 12 miesięcy i będą kosztowały ponad 6,5 miliona złotych. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
6: Fałszywy SMS, telefon od banku, sensacyjna wiadomość w internecie albo oferta, która wygląda zbyt dobrze, by była prawdziwa. Jak odróżnić fakt od manipulacji i nie stracić pieniędzy? W październiku eksperci ZUS i wielu innych instytucji będą uczyć seniorów, jak bezpiecznie poruszać się w świecie informacji, mówi Iwona Kowalska-Macis, rzeczniczka Dolnośląskiego ZUS-u.
10: Internet dla seniorów może być bardzo podstępny, bo oni wierzą w to, co czytają. Nie są w stanie, albo nie chcą, albo nie wiedzą, jak sprawdzić, że ta informacja po prostu nie jest informacją prawdziwą. Dlatego podczas naszych październikowych spotkań będą się dowiadywali, jak rozpoznać fałszywe informacje i gdzie szukać tych wiarygodnych informacji, jak po prostu nie dać się przez internet zmanipulować. Oczywiście najważniejsza jest ostrożność i zdrowy rozsądek, czyli czerwona lampka zapala nam się zawsze wtedy, kiedy ktoś wywiera na nas presję, czyli telefonuje do nas, żąda natychmiast podania jakichś danych lub wykonania jakiejś operacji. To jest właśnie ten moment, kiedy powiemy nie dziękuję, ja to sprawdzę.
6: Kolejne doniesienia z regionu o 14.30.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Martyna Baranowska i Słońca nam, to na Dolnym Śląsku by chociaż jedno słońce w zupełności wystarczyło. No ale niestety słońca dziś raczej nie zobaczymy. Czekamy na weekend, który ma być słoneczny. A już teraz bez czekania pojawi się nasz dzisiejszy hit typ, a w nim duet, który doskonale znacie z muzycznego radia. Oni co jakiś czas wydają naprawdę bardzo przebojowe piosenki. Wszyscy pamiętamy ich hity. Mowa o duecie Age Connect i Rockaway. Oni ponownie spotkali się i nagrali utwór, który właśnie teraz staje się hitem. Love Will Find You.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Uwagi na gorąco.
1: Informacja dla osób, które jadą z Jeleniej Góry w stronę Maciejowej. Tuż przed rondem doszło do zderzenia autobusu z autami osobowymi. Obecnie spore utrudnienia w tamtym miejscu. Warto omijać tamto miejsce. Służby już w tym momencie jadą na miejsce.
0: Drogi na gorąco. Najszybsze informacje z dolnośląskich tras. Od Was, dla Was. Zostań naszym infokierowcą. Dzwoń i mów. Rób radio razem z nami. 75 76 46 646. Drogi na gorąco.

0: Czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
6: Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 97 000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
7: Po reklamie.
8: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
9: 14.
8: Czas na wiadomości.
9: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę. Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie Benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
10: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
11: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
12: Dopiero dostałem informację od małżonki, dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
10: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. W tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
9: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
13: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
9: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorochusku. Dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
14: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
9: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie Zoo zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.

0: października.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultranowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
9: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
10: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
11: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
12: Po reklamie.
13: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Swedish House Mafia i Happiness is So Sad.
1: Muzyczne radio.
0: Mamy już 16 minut po godzinie 14, to odpowiednia pora, żeby powrócić do naszej piosenki dnia. Dziś polecamy Wam całkiem nowe polskie wydawnictwo. To piosenka Bingo, a w niej Arek Kłusowski, artysta, który właśnie tym singlem zapowiada totalnie nowy rozdział w swojej karierze, bo zapowiada nadchodzącą płytę. Płyta ma ukazać się wiosną, więc na to wydawnictwo jeszcze sobie chwilę poczekamy, ale jak sam artysta zdradza, co jakiś czas będzie odsłaniał kolejne karty z nadchodzącego albumu. Czekamy więc bardzo na to, bo singiel Bingo jest naprawdę bardzo obiecujący. Dziś właśnie taką piosenkę Wam polecamy.
1: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki: kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kams.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: W sercu Karkonoszy, tam gdzie góry spotykają się z tradycją. Już 25 i 26 września w Podgórzynie. Smaki Karkonoszy. Czekają na Was dwa dni pełne atrakcji. W piątek kino plenerowe pod kocykiem i familijny hit Beddington 2. W sobotę regionalny kiermasz, pyszne jedzenie, dmuchańce i animacje dla dzieci. Strefa bezpieczeństwa i odsłonięcie rzeźby ducha gór.

0: wieczorem koncert zespołu Loka oraz dyskoteka pod chmurką prowadzona przez CK Prezenterów. Na Smaki Karkonoszy zaprasza wójt gminy Podgórzyn Anna Kurowska. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Bat Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215. 795 135 215.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
4: Liliana Pożarlik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. Sześcioletnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
7: Cały czas jest deszczowo na Dolnym Śląsku i w tym temacie dziś nic się nie zmieni. Do późnych godzin wieczornych będzie właśnie taka deszczowa aura. Na termometrach mamy obecnie dzisiejsze temperatury maksymalne, czyli do 15 stopni w regionie. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1017 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Rekordowe miliony na pomysły mieszkańców Wrocławia, ważne debaty w Jeleniej Górze i zmiany na ławce trenerskiej w Legnicy.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: A na początek powracamy do sprawy postrzelenia policjanta w Kraśniku Górnym koło Bolesławca.
10: Podkomisarz Anna Kublik-Rościszewska, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Bolesławcu. Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań około godziny 11 doszło do postrzelenia jednego z policjantów. Funkcjonariusze również oddali strzały. Sprawca nie doznał obrażeń i został zatrzymany. Funkcjonariusz został przewieziony do szpitala lotniczym pogotowiem ratunkowym. Na miejscu prowadzone są teraz czynności z udziałem prokuratora.
8: Do tego tematu powrócimy jeszcze w kolejnych raportach, a teraz pozostałe informacje. Mieszkańcy stolicy regionu decydują właśnie, na co wydać historyczną pulę pieniędzy. Do dyspozycji jest rekordowe 39 milionów złotych, a wybierać można spośród 56 projektów osiedlowych i 50 ponadosiedlowych. W tym roku nowością jest bezpieczniejszy system weryfikacji głosujących. Wrocławski Budżet Obywatelski 2026 potrwa do 12 października.
11: W tym roku mieszkańcy Wrocławia wybierają spośród 106 projektów, 56 osiedlowych i 50 ponadosiedlowych. Na projekty osiedlowe przeznaczono 24 miliony złotych przy limicie do 1 miliona złotych na projekt, a na ponadosiedlowe 15 milionów złotych przy limicie do 3 milionów. Wśród propozycji znalazło się 61 projektów dotyczących zieleni i rekreacji, 58 związanych z ruchem pieszym i rowerowym, 19 sportowych, 8 drogowych i 8 dotyczących placów zabaw. Są także projekty dotyczące przebudowy podwórek, komunikacji zbiorowej i działań nieinwestycyjnych. Jeden projekt może należeć do kilku kategorii, dlatego ich suma jest większa niż liczba projektów. Głosowanie potrwa do 12 października. Może w nim uczestniczyć każdy mieszkaniec Wrocławia bez względu na bieg, narodowość czy zameldowanie. Co ważne, każda osoba może wskazać maksymalnie jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ponadosiedlowy. Głos można oddać tylko raz. Najważniejszą zmianą w tegorocznym wrocławskim budżecie obywatelskim jest obowiązek potwierdzenia tożsamości. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
8: Głosowanie we Wrocławiu to decydowanie o najbliższym otoczeniu, o sprawach, które dotykają ich na co dzień. Dyskutowali dziś także młodzi ludzie w stolicy Karkonoszy. W pierwszym liceum ogólnokształcącym zorganizowano forum młodych. Spotkanie przygotowane przez miasto zostało poświęcone relacjom rówieśniczym, kontaktom z dorosłymi, sytuacjom konfliktowym i poczuciu bezpieczeństwa. Jak podkreśla prezydent Jeleniej Góry Jerzy Bużniak, to ważna kontynuacja wcześniejszych działań na rzecz młodzieży.
2: Pierwszą debatę robiliśmy z dorosłymi osobami, a teraz przede wszystkim chcemy trafić do tych, dla których właściwie ta debata od samego początku była, czyli do młodych ludzi, żeby oni wiedzieli, że tego typu zdarzenia, jakie miały miejsce w grudniu, to są w ogóle nie do wyobrażenia i trzeba zacząć ze sobą rozmawiać. Nie tylko telefon komórkowy, nie tylko laptop, nie tylko komputer, ale przede wszystkim kontakt osobisty. Dzisiaj są właśnie warsztaty temu poświęcone.
12: Jolanta Poszowska, dyrektor pierwszego liceum imienia Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Przede wszystkim uczestnikami wydarzenia jest młodzież ze szkół ponadpodstawowych, która będzie brała udział w konferencji, ale bardziej warsztatowej niż w takiej formie wykładu, co na pewno jest taką przestrzenią do wypowiedzenia się ich, jak oni przyjmują pewne sytuacje, które się zdarzają związane ze stresem czy z hejtem. Także trzymam kciuki za wszystkich uczestników i cieszę się, że to u nas.
13: Łucja Firek z pierwszego liceum imienia Stefana Żeromskiego.
14: Czego się spodziewasz po tym forum, po tych warsztatach?
13: Spodziewam się tego, że wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj młodymi wyjaśnimy pewne bardzo ważne dla nas kwestie, dla nas młodych. Na pewno nam to pomoże w życiu, w przyszłości, podejmowaniu różnych decyzji i pozytywnie na nas wpłynie.
8: Z Jeleniej Góry przenosimy się na Piłkarskie Murawy w Legnicy, gdzie przed nowym szkoleniowcem stoi zadanie poukładania gry pierwszoligowego zespołu. Dawid Kroczek został nowym trenerem Miedzi Legnica. Szkoleniowiec dał się wcześniej poznać kibicom z pracy w pierwszoligowej Resowi Rzeszów, a po udanym sezonie w Unii Skierniewice trafił do ekstraklasowej Krakowi, skąd teraz przenosi się na Dolny Śląsk.
15: W końcówce sezonu 2023-2024 utrzymał zagrożone spadkiem pasy w Ekstraklasie. W kolejnych rozgrywkach poprowadził Krakowię do 6. miejsca. Ostatnim klubem Dawida Kroczka był Raków Częstochowa, z którym awansował do europejskich pucharów. Szkoleniowiec z Miedzią podpisał 2-letnią umowę z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Kroczek podkreśla, że wysoko ocenia warunki, jakie do pracy zapewnia mu legnicki klub. Wskazał też jasno cele swoje i zespołu. Jak powiedział, przyjście do Miedzi jest związane z dużymi ambicjami wygrywania kolejnych spotkań i dostarczania kibicom jak najwięcej radości na koniec sezonu. Trener chce zrobić wszystko, aby Miedź miała możliwość zagrania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Kroczek przejmuje zespół z jasno postawionym celem sportowym. Doprowadzić drużynę do sytuacji, w której będzie mogła walczyć o grę w Ekstraklasie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Kolejne doniesienia z regionu o 15.30.
3: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
16: Hej, tu Daria. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
9: Uwaga kierowcy! Palm Detailing w Jeleniej Górze to miejsce, gdzie przywracamy perfekcyjny wygląd twojego auta. Renowacja skór, powłoki ceramiczne, folia PPF, korekty lakieru i pielęgnacja wnętrza. Palm Detailing, Jelenia Góra, Dworcowa 19, teren Zorki. Telefon 883 010 051.
0: Po reklamie.
10: Muzyczne radio.
0: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Cleo i kochamy. My kochamy muzykę w Muzycznym Radiu i kochamy też nowości. Jak zawsze popołudniową porą, tuż przed godziną pełną, tym razem tuż przed godziną 15, polecamy Wam nasz dzisiejszy hit typ. A w nim artyści, których możecie znać z piosenek jak We Believe in Music, We Don't Surrender, Shock, The Moment czy Good Times. To mowa o Age Connect i Rockaway, duecie, który można powiedzieć jest duetem od zadań specjalnych, zadań bardzo przebojowych. Oni wydają świetną, przebojową muzykę, a my polecamy Wam ją w Muzycznym Radiu. Dziś Love Will Find You.
1: Muzyczne Radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.

0: Reklama.
1: Wyobraźcie sobie ślub, podczas którego cały resort jest tylko dla Was. Harmony Valley Resort w Szklarskiej Porębie na wyłączność. Ceremonia zaślubin z widokiem na Karkonoszy, przyjęcie weselne w pięknych wnętrzach i koktajl party na letnim ukwieconym patio, basen, wellness i komfortowe pokoje. Zapytaj o ofertę na harmonii-valley.pl.
2: Szukasz nowego auta w atrakcyjnej cenie, ale na polskim rynku brak ciekawych egzemplarzy? Zaufaj ekspertom z Flycars i jeszcze dziś zleć sprowadzenie wybranego samochodu z USA. Zapewniamy fachową pomoc na każdym etapie, od wyboru samochodu aż po dostawę pod wskazany adres. Skorzystaj z naszych usług importu i odkryj, jak łatwo i szybko możesz mieć wymarzone auto z USA. Znajdziesz nas w Legnicy, Leszniej we Wrocławiu, bądź na www.flycars.pl. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 789 789 506. Flycars. Twoje auto z USA bliżej niż myślisz. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką.

0: Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
3: 15.
2: Czas na wiadomości.
4: Premier o pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku. Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
5: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
4: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji, mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
6: Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
4: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu międzychockiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
4: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym premiera filmu Mniej Obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć, jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
8: Nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. No i wtedy to nabrało tempa.
4: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
9: Kochamy muzykę.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno! Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci! Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
7: Po reklamie.
8: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Nadchodzą zimne noce i kuny już zaczynają szukać ciepełka w samochodach. W tym programie dowiemy się też, że coraz częściej szukamy aut z napędem 4x4. Ruszamy!
0: Autoradio.
1: Kuna pod maską to nie tylko problem z pogryzionymi kablami, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla bezpieczeństwa podczas jazdy. Głównymi dowodami na obecność kuny pod maską są ślady łap oraz pojawienie się sierści i ewentualnie odchodów. Są to bezkosztowe oznaki pojawienia się zwierzęcia, ponieważ te bardziej bolesne dla naszego portfela to poszarpane wygłuszenie maski, pogryzione kable oraz przewody. Zaniepokoić powinny również nietypowe odgłosy dobiegające spod maski samochodu. Kuna pod maską najczęściej szuka ciepła i schronienia, szczególnie w chłodne dni. Kłopot w tym, że jest zwierzęciem terytorialnym i jeśli zadomowi się w samochodzie, będzie bronić swojego domu. Trudno będzie ją przegonić. Kuna w aucie pojawia się także wtedy, gdy zaparkujemy w nowym miejscu. Wtedy zwierzę atakuje przewody, na których może być zapach innej kuny. Dlatego zdarza się, że jedno auto jest ciągle atakowane, podczas gdy zaparkowane obok stoi zupełnie nienaruszone. Niestety kuna pod maską to też realne zagrożenie. Zwierzę może bowiem przegryźć przewody hamulcowe czy elektryczne. Warto więc wyrobić w sobie nawyk, by od czasu do czasu profilaktycznie zajrzeć pod maskę i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Jeśli kuna zadomowiła się pod maską, a nie mamy pod ręką profesjonalnych narzędzi, na początek warto by próbować odstraszenie zapachami. Kuny nie tolerują zapachu mięty pieprzowej, eukaliptusa, cytryny czy olejku pieprzowego. Jedną z najbardziej popularnych metod odstraszania kun są urządzenia elektryczne emitujące ultradźwięki. Na rynku znajdziemy wersje na baterie oraz takie, które można podpiąć do akumulatora samochodu. Inna metoda nie są podobna to płytki o niskim napięciu. Te wypłaszają kuny poprzez ultradźwięk oraz szok elektryczny w komorze silnika spowodowany dotknięciem płytek znajdujących się pod napięciem. Co ważne, słabe impulsy prądowe nie robią krzywdy zwierzęciu, lecz tylko je wypłaszają.
0: Aktualności.
1: Po co mi napęd 4x4? Oto jest pytanie. Przecież poza asfaltowymi drogami i tak nie będę jeździł. Do niedawna w ten sposób myślała większość Polaków, ale to już przeszłość. Zaczęliśmy kompletnie inaczej postrzegać to rozwiązanie, a to wyraźnie wpłynęło na zainteresowanie samochodami z napędem na obie osie. Co ciekawe, ze wzrostem popytu nie idzie wzrost podaży. Przeciwnie, ta druga wyraźnie maleje. O ile w okresie styczeń-lipiec tego roku liczba zapytań do sprzedających auta z napędem na dwie osie wzrosła blisko 12%, o tyle liczba aktywnych ogłoszeń takich samochodów spadła o prawie 10% rok do roku. Jeszcze kilka lat temu napęd na cztery koła był często kojarzony z autami terenowymi lub starszymi SUV-ami. Dziś kupujący coraz częściej szukają nowoczesnych modeli przeznaczonych do codziennej jazdy. Ewolucja rynku 4x4 w Polsce wyraźnie odzwierciedla dojrzewanie naszych preferencji motoryzacyjnych. Napęd na cztery koła nie jest już traktowany jako wyposażenie do zadań specjalnych na bezdrożnych, lecz jako kluczowy element bezpieczeństwa i wygody w codziennym użytkowaniu. Widzimy to w twardych danych. Kierowcy poszukują aut coraz młodszych, wyposażonych w automatyczne skrzynie biegów i nowoczesne napędy hybrydowe typu plug-in.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
2: Muzyczne radio.
0: To jest nasza piosenka dnia.
3: Czas powrócić do naszej czwartkowej piosenki dnia, a jest to piosenka, która zdecydowanie jest częścią czegoś większego. To nie taki po prostu singiel, jest to utwór, który zapowiada nadchodzącą już drugą płytę Arka Kłusowskiego. Tego artystę doskonale znamy z muzycznego radia i wiemy, że on po prostu robi bardzo dobrą polską muzykę. No i jeżeli chodzi o nadchodzący album, to wiemy na razie tyle, że ukaże się on wiosną. No i znamy pierwszy utwór, który znajdzie się na tym wydawnictwie. Piosenkę Bingo.

Melodia jakby znana, ale tekst zupełnie inny. To I Like Chopin w bardzo ciekawej wersji Ready for It All. A już teraz u nas pojawi się rockowy zespół Five Seconds of Summer i ich kultowe już Valentine.

0: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50/50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć 4 koła.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
5: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
6: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
2: Cały czas deszczowo, cały czas pochmurnie na Dolnym Śląsku. W tym temacie dziś i jutro za wiele się nie zmieni, za to w weekend ma się zmienić dużo i ma być na termometrach nawet ponad 20 stopni. Czekamy więc na weekend, a obecnie na termometrach w regionie zobaczycie średnio 13 stopni. Ciśnienie cały czas jest stabilne, wynosi 1017 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
3: Muzyczne radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
4: Kolejne zmiany w organizacji ruchu w Wałbrzychu, weekendowe święto regionalnych przysmaków w Podgórzynie i wyjątkowy popis włoskich wirtuozów w Jeleniej Górze. A na początek echa strzelaniny w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Ciężko ranny policjant walczy o życie w szpitalu. Jak informowaliśmy przed południem, podczas przeszukania posesji, na której miały się znajdować kradzione rzeczy, do domu wrócił 33-letni mężczyzna. Napastnik bez wahania oddał dwa strzały z broni palnej w kierunku 28-letniego funkcjonariusza, trafiając go w głowę. Pozostali mundurowi użyli broni służbowej i po krótkim pościgu zatrzymali agresora. Ranny policjant został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
5: Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali informację, iż w Kraśniku na terenie jednej z posesji mogą znajdować się przedmioty pochodzące z przestępstwa kradzieży. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli czynności procesowe z udziałem osób, które tam zostały. W międzyczasie do domu przyszedł 33-letni mężczyzna, który na widok policjantów oddał dwa strzały w kierunku jednego z nich, raniąc policjanta w głowę. Następnie sprawca zaczął uciekać, został zatrzymany w trakcie pościgu, uciekając odrzucił od siebie broń palną, która została zabezpieczona. Aktualnie prokurator rejonowy w Bolesławcu wspólnie z funkcjonariuszami policji z Bolesławca dokonują oględzin miejsca zdarzenia oraz zabezpieczają dowody. Te czynności prowadzone są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Ranny policjant ma 28 lat. Aktualnie nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jakim jest stanie.
6: Ten mężczyzna to był właściciel mieszkania?
5: Z uwagi na to, że trwają czynności, takich informacji Państwu nie mogę przekazać i już dzisiaj z uwagi na trwające czynności, dobro postępowania, prokuratura nie będzie udzielała żadnych dodatkowych informacji. Zostaną one udzielone jutro po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego.
3: Słuchacie raportu regionalnego.
4: Będą kolejne wyzwania dla kierowców w Wałbrzychu, bo drogowcy wkraczają na ulicę Mazowiecką i Lubelską, czyli w

0: Podgórzynie na odwiedzających tradycyjnie czekać będą regionalne produkty, stoiska lokalnych wystawców, rynkodzielników i bogaty program artystyczny. Do wspólnego świętowania zaprasza wójt gminy Podgórzyn, Anna Kurowska.
1: Impreza ma formę dwudniową. W piątek o 19:00 zapraszamy na plenerowe kino familijne pod chmurką Miś Paddington, część druga. I też przygotowujemy taki mały poczęstunek. Natomiast w sobotę zapraszamy na uliczki przy Urzędzie Gminy. Od godziny 11:00 do samego wieczora będzie można tutaj posmakować, popróbować lokalnych wyrobów, no i oczywiście posłuchać też lokalnych twórców.
2: Mamy prawie 60 wystawców. Agnieszka Latto, referat promocji gminy Podgórzyn, z lokalnymi smakami, rękodziełem, gdzie będzie można spróbować dobrego jedzenia, poznać kunszt artystów naszych, dużo uzdolnionych, koła gospodyń. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia, do przyjścia do nas, popróbowania, smakowania, oglądania, zakupienia rękodzieła naszych lokalnych wystawców.
0: A przed kulinarnymi uniesieniami w Podgórzynie piątkowy wieczór warto zarezerwować na spotkanie z kulturą przez wysokie C w stolicy regionu. Włoska wirtuazerska energia i wielkie arcydzieła muzyki europejskiej zagoszczą w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W sali koncertowej imienia Stefana Strala wybrzmi wyjątkowy koncert na dwa fortepiany i orkiestrę D-moll autorstwa Francisa Poulenka. Na to muzyczne wydarzenie zaprasza dyrektor Filharmonii Marek Wroniszewski.
3: Udało nam się pozyskać jako partnera Włoski Instytut Kultury w Krakowie, który będzie nas wspierał w naszych działaniach i współpracy z włoskimi artystami. I 25 września właśnie we współpracy z Instytutem mamy trójkę znakomitych solistów Włoch, dwoje pianistów i dyrygenta. W bardzo przyjemnym i pięknym programie koncert na dwa fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenka i symfonia D-moll Cezara Franka. Myślę, że ta współpraca będzie się rozwijać i właśnie dzięki temu będziemy mogli coraz częściej wspaniałych włoskich artystów przyciągać do naszej filharmonii.
0: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: What up? We're Portugal the Man and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap trzeci. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: To jest

0: Sylwia Grzeszczak dla dorosłych, a teraz nie tylko dla dorosłych, dla wszystkich. Przypominamy nasz dzisiejszy hit typ. Bardzo przebojową piosenkę, która właśnie teraz staje się hitem. Ostatni już raz w roli naszego hit typu, ale być może jeszcze pojawią się oni. H Connect i Rockaway dziś na Hit Planecie po 17 z piosenką Love Will Find You.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit typ.

0: Cześć, tu Poparzeni Kawą 3.
1: Słuchacie muzycznego radia.
0: Oni naprawdę kochają muzykę.

0: Muzyczne radio. Gramy, bo kochamy muzykę.
1: Reklama. Kopcenie z rury? Spadek mocy? To znak, że filtr DPF i twoi sąsiedzi wołają o pomoc. Umów się na wizytę w serwisie DPF w Lubaniu. Zadbamy o twoje auto i o czyste powietrze. Pełny serwis filtrów DPF, FAP i katalizatorów oraz wszystkie inne bieżące naprawy. Klocki, olej, filtry, serwis silnika. Dzwoń 733 90 7000. Serwis DPF. Lubań, Zgorzelecka 18.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.

0: a po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu. Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
1: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
2: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
3: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
2: To ja nie wiem.
3: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło? To, co się dzisiaj dzieje? Wczoraj
2: myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7:00 z radia.
0: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
4: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
0: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami. Intercity nieśpieszny.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
0: Po reklamie.
7: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Goo Goo Dolls i So Alive. Jest to amerykański zespół, który szerszej publiczności dał się poznać w latach 90., a to za sprawą wielkiego hitu Iris.
1: Muzyczne radio. Best of. Najlepszy z najlepszych.
0: Pojawiają się takie zespoły, pojawiają się tacy artyści, że już wiadomo, że to program Best of w Muzycznym Radiu. 13 minut po godzinie 16 do godziny 17 najlepsi z najlepszych będą podbijać falę Muzycznego Radia, czyli aż do najnowszego notowania Hit Planety. Przed nami świetny polski hit, który bardzo długo i skutecznie podbijał listę top30.pl. Adam Sikorski, to nie ja.

James Arthur, Styl i Skepta dziś u nas w rolach głównych, zatem Music News w męskiej odsłonie i to właśnie ci artyści będą z nami przez najbliższe minuty. Tomek Dudkiewicz i kolejne wieści ze świata najnowszej muzy. Witamy i zapraszamy. To był fenomenalny rok koncertowy dla Jamesa Arthura. Artysta zakończył swoją pierwszą całkowicie wyprzedaną europejską trasę koncertową, a następnie wyprzedaną trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii, w ramach której zagrał dla łącznie 40 tysięcy fanów podczas dwóch wieczorów w londyńskiej hali O2. Następnie wystąpił na wybranych największych festiwalach na świecie. Podczas części koncertów pojawiał się wyjątkowy, niespodziewany element programu. Zupełnie nowa piosenka, która wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, a zasypujących profile społecznościowe artysty pytaniami o datę premiery. Ten moment właśnie nadszedł. James prezentuje długo wyczekiwany singiel Waste My Tears. Już pierwsze odsłuchanie Waste My Tears wyjaśnia, skąd tak duże emocje wokół tego utworu. Refren ma potencjał, by stać się największym w całej karierze Jamesa. Chropowaty, soulowy wokal artysty pełen jest szczerych emocji i determinacji, a całość wspierają potężna produkcja oraz rozświetlające brzmienie churalnych partii gospel. Równie mocne jest przesłanie piosenki. Niezależnie od tego, z czym się zmagasz, utwór przypomina, że właśnie ty, taki jaki naprawdę jesteś, jesteś ważny i wartościowy. James Arthur o tym utworze mówi tak. Ta piosenka opowiada o świadomości własnej wartości, uwolnieniu się od rzeczy, które nie zasługują na naszą energię i o tym, by iść naprzód bez oglądania się za siebie. Jednym z moich ulubionych wersów jest "Nie przestawaj być sobą" i mam nadzieję, że dla was również będzie miał on szczególne znaczenie, dodał artysta. Teraz coś z naszego rodzimego podwórka. Paranoia to trzeci numer promujący nadchodzący album Szczyla Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze. Piosenka zanurzona jest w klimacie niepokoju, nadmiernego analizowania rzeczywistości i poczucia ciągłego zagrożenia. Oszczędna, gęsta atmosfera utworu podkreśla jego introspektywny charakter i odsłania mroczniejszą stronę Szczyla. To numer, w którym napięcie budowane jest nie przez nadmiar środków, ale przez konsekwentnie utrzymywany ciężar emocjonalny. Singiel jest kolejnym elementem historii opowiadanej na albumie Przedwczoraj, dzisiaj, pojutrze, gdzie przeszłość, teraźniejszość i przyszłość zaczynają się wzajemnie przenikać. Paranoia dokłada do tej układanki kolejną perspektywę i rozwija świat, który Szczyl buduje wokół swojego nowego materiału. Music News. I na koniec Skepta, który powraca z utworem Innocent Smile, nowym singlem z nadchodzącego albumu The Fork and Knife. W nagraniu gościnnie udział wzięli Chase & Status oraz Sax z zespołu Madness. Piosence towarzyszy ambitny teledysk zrealizowany w Londynie przez uznanego reżysera Aidena Zamiriego. Innocent Smile ukazuje inne oblicze Skepty, łącząc jego charakterystyczną charyzmę i styl z produkcją balansującą między rapem, elektroniką a brzmieniami klubowymi. Utwór wpisuje się w szerszy koncept albumu The Fork and Knife, płyty ukształtowanej przez głębokie zakorzenienie artysty w brytyjskiej kulturze muzycznej od grime'u i UK, garage po house, jungle oraz muzykę rave. To tradycyjnie jeszcze łapcie kilka premier, jakie wylądowały na falach muzycznego radia. Billy Idol, Cradle of Love w remiksie Rihaba, Iban, I'll Leave It All Behind i Lena Moonlight z nową piosenką Letni Wiatr. Music News i Tomek Dudkiewicz, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz z naszej strony. Do miłego następnego.

0: Reklama.
1: Odkryj pełne smaku kolacje degustacyjne w restauracji Terra w nowo otwartym Harmonii Valley Resort w Szklarskiej Porębie. Wyróżnieni szefowi kuchni, autorskie dania, kameralna atmosfera i rozmowy o sztuce gotowania. To więcej niż kolacja, to kulinarne doświadczenie. Sprawdź najbliższe wydarzenia i rezerwuj swoje miejsce na harmonii-valley.pl.
2: Szukasz samochodu używanego z pewną historią i gwarancją? Od 21 do 26 września zapraszamy na Dni Otwarte Samochodów Używanych w Toyota Nowakowski. Wybierz swój model i skorzystaj z kredytu 50 na 50. Połowę płacisz teraz, a resztę dopiero za rok. Zapraszamy do salonów Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Bo rozsądny wybór może mieć cztery koła.
3: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
5: Deszczowe chmury cały czas krążą nad Dolnym Śląskiem i tak krążyć będą na pewno dziś i jutro, również niewykluczone opady deszczu. Dopiero w sobotę i niedzielę odpuszczą i gdzieś powędrują indziej, bo ma być ten weekend bardzo słoneczny na Dolnym Śląsku. Ciśnienie stabilne wynosi 1017 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Na program zaprasza sponsor Fortis Group. Sprzedaż, wynajem i serwis wózków widłowych. Legnica Rymarska 4.
6: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Milionowe inwestycje w parki miejskie w Legnicy i w Zgorzelcu, a także wyjątkowy marsz weteranów w Głuszycy w tych doniesieniach.
6: Muzyczne radio.
7: A na początek echa strzelaniny w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Jak informowaliśmy, przed południem podczas przeszukania posesji, na której miały się znajdować kradzione rzeczy, do domu wrócił 33-letni mężczyzna. Napastnik bez wahania oddał dwa strzały z broni palnej w kierunku 28-letniego funkcjonariusza, trafiając go w głowę. Pozostali mundurowi użyli broni służbowej i po krótkim pościgu zatrzymali agresora. Ranny policjant został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. O szczegółach prowadzonych na miejscu działań mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
8: Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali informację, iż w Kraśniku na terenie jednej z posesji mogą znajdować się przedmioty pochodzące z przestępstwa kradzieży. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli czynności procesowe z udziałem osób, które tam zostały. W międzyczasie do domu przyszedł 33-letni mężczyzna, który na widok policjantów oddał dwa strzały w kierunku jednego z nich, raniąc policjanta w głowę. Następnie sprawca zaczął uciekać, został zatrzymany w trakcie pościgu, uciekając odrzucił od siebie broń palną, która została zabezpieczona. Aktualnie prokurator rejonowy w Bolesławcu wspólnie z funkcjonariuszami policji z Bolesławca dokonują oględzin miejsca zdarzenia oraz zabezpieczają dowody. Te czynności prowadzone są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Ranny policjant ma 28 lat. Aktualnie nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, w jakim jest stanie.
9: Ten mężczyzna to był właściciel mieszkania?
8: Z uwagi na to, że trwają czynności, takich informacji Państwu nie mogę przekazać i już dzisiaj z uwagi na trwające czynności i dobro postępowania prokuratura nie będzie udzielała żadnych dodatkowych informacji. Zostaną one udzielone jutro po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego.
6: Muzyczne radio.
7: Przenosimy się do Legnicy, gdzie ruszają duże zmiany w tamtejszej przestrzeni rekreacyjnej. W zabytkowym parku miejskim trwają prace budowlane, których celem jest odtworzenie i renowacja alei spacerowych w rejonie tzw. angielskiej części parku. Inwestycja o wartości blisko 1,5 miliona złotych znacząco poprawi estetykę i komfort wypoczynku w sercu miasta.
10: Wykonawca zrealizował już pierwszy etap prac. Zakończył roboty ziemne i rozbiórkowe. Obecnie prace skupiają się na pracach wykończeniowych. Trwa humusowanie terenów zielonych, układanie wierzchniej warstwy nawierzchni mineralnej na alejkach oraz przygotowywanie utwardzonych miejsc pod montaż nowych ławek. Kompleksowa przebudowa zakłada stworzenie eleganckich i przyjaznych środowisku ścieżek przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tego miejsca. W zakres inwestycji wchodzą m.in. wymiana elementów małej architektury, a także montaż tablicy pamiątkowej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
7: Gdy Legnicki Park odzyskuje dawny blask, to na polsko-niemieckim pograniczu zielone tereny łączą mieszkańców dwóch sąsiadujących krajów. O tym, że współpraca z Gorzelca z niemieckim Görlitz przynosi korzyści obu miastom, dziś już nikogo nie trzeba przekonywać. Dla mieszkańców najbardziej znamiennym przykładem są wspólne inwestycje, takie jak modernizacja wodociągów czy realizacja kolejnego etapu projektu Park Mostów. Ale to nie koniec wspólnych działań, zapowiada burmistrz z Gorzelca Rafał Gronicz.
2: Tutaj dbamy wspólnie o tereny parkowe. Niemcy po swojej stronie, u nas teren parkowy wokół Domu Kultury. Jest to już drugi etap tego projektu. Realizujemy bardzo ważny projekt Crosswater, to znaczy naukowcy badają wody w Nysie Łużyckiej i wody gruntowe. Będą budowali taki model przewidujący to, czy będziemy mieć za 5, 10 i 15 lat wodę, bo istnieją opinie naukowców niektórych, że rzeka Nysa za jakiś czas będzie rzeką wysychającą w porze letniej. Dla nas byłby to dramat, ale należy się już w tej chwili przygotowywać, bo to znaczy, że musimy podejmować inwestycje w celu zabezpieczenia miasta, na przykład przed brakiem wody w Nysie. Mamy projekt Transeuro, czyli projekt, który bada ruchy ludności, to w jaki sposób może funkcjonować wspólna sieć autobusowa na terenie Zgorzelca i Görlitz, gdzie powinny być przystanki, także takie pełne, duże badanie potrzeb mieszkańców po jednej i po drugiej stronie pod kątem wspólnych przewozów, a przypomnę, że bardzo wielu Polaków pracuje po niemieckiej stronie i wielu naszych sąsiadów przyjeżdża w różnych interesach, czy to zakupach, czy skorzystanie z naszych usług po polskiej stronie. Robimy też projekt United Heat, który będzie łączył nasze ciepłownie po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście wcześniej też w ramach tego projektu pozyskaliśmy na modernizację naszych ciepłowni mnóstwo środków unijnych.
7: Transgraniczne parki sprzyjają rekreacyjnym spacerom, a w Głuszycy przygotowania idą pełną parą do znacznie bardziej wymagającego górskiego marszu. Ponad 250 weteranów misji zagranicznych wyjdzie w góry. W najbliższą sobotę w Głuszycy odbędzie się piąty już rajd weterana, który ma na celu integrację środowiska żołnierzy i upamiętnienie ich służby. Szczegóły tego wydarzenia sprawdzał Jacek Zych.
11: Tak i to, co warte podkreślenia, to rzeczywiście piąty marsz weterana, ale już drugi organizowany w Głuszycy. Góry Suche i Sowie otaczające Głuszycę tak spodobały się byłym żołnierzom i funkcjonariuszom policji, że w tym roku wytyczono dla uczestników już dwie trasy, 7 i 14-kilometrową.
12: Ta edycja druga cieszy się dużo większym zainteresowaniem niż ta pierwsza. W pierwszej przygotowaliśmy 150 pakietów startowych, wystartowało 189 osób. W tym roku przygotowaliśmy 250 takich pakietów startowych, a już mamy dużo ponad więcej niż 250 osób.
11: Powiedział Grzegorz Pieroń, były policjant, uczestnik misji m.in. na Bliskim Wschodzie. W tym roku dzięki współpracy z grupą Watacha w marszu będą mogli wziąć też udział weterani niepełnosprawni. Ci w góry będą mogli wyjść dzięki psim zaprzęgom. W marszu wezmą udział żołnierze i policjanci, którzy brali udział w misjach niemal na całym świecie.
12: Misja wojskowa stabilizacyjna, jak również misja humanitarna, to zależy, czy ona była pod egidą ONZ czy Unii Europejskiej. Pewne misje w różnych latach różniły się, że tak powiem, zakresem tych zadań. Zaszczycą nas weterani z misji w Afganistanie, z Iraku czy ze wzgórz Golan. Będą to żołnierze. Będą również obserwatorzy z misji kierowanych przez MSWiA, czyli z policji czy ze Straży Granicznej, którzy nawet teraz w chwili obecnej są w Gruzji.
11: Marszowi będzie towarzyszył piknik, na który organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu. Będą militaria, będzie wojskowa kuchnia polowa, ale przede wszystkim będzie możliwość porozmawiania o tych absolutnie nieoficjalnych historiach związanych z pokojowymi i bojowymi misjami zagranicznymi polskich służb. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
7: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
6: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
5: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
6: KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedna z wiodących amerykańskich globalnych firm surowcowych BHP World Exploration Incorporated podpisały list intencyjny określający ramy rozmów na temat potencjalnych obszarów współpracy. Dokument stanowi punkt wyjścia do dalszego dialogu między dwoma ważnymi podmiotami sektora wydobywczego, w tym do wymiany doświadczeń, identyfikacji wspólnych inicjatyw oraz poszukiwania rozwiązań wspierających efektywność operacyjną.
7: Matura zdana? Wybierz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych i studiuj bezpłatnie w Jeleniej Górze. U nas zyskujesz praktyczne umiejętności poszukiwane na rynku pracy. Czekają nowe kierunki. Kosmetologia i bezpieczeństwo wewnętrzne, ale także marketing, dietetyka i wychowanie fizyczne. Do tego piękny kampus, basen i akademiki. Sprawdź nas na kans.pl.
8: Po reklamie.

0: Vixen Tap, czyli duet nie do zatrzymania i piosenka Jaśnie Pani, która dużo ma wspólnego z Hit Planetą, bo wiele, wiele notowań w ubiegłym roku spędziła właśnie na naszej liście na Hit Planecie, która już za moment startuje, już za moment nowe notowanie Hit Planety. Zapraszamy Was na nie już teraz, dosłownie za 13 minut, godzina 17. Wtedy wiadomości z kraju i ze świata, a potem to już tylko u nas najnowsza, najlepsza muzyka. A na zakończenie naszego codziennego wydania programu Best Of na pewno piosenka Nirvana, Mi Ritmo, Enchantment oraz Tunnel.
1: Muzyczne radio.

0: zatrzymać na moment.
1: Kierowca zjeżdża na pobocze, staje zaraz za mostem. Chce popatrzeć na słońce, 3 minuty po 5. Zaraz przyjdzie i rozświetli całe miasto, niewyspane lub śpiące. Ja cokolwiek się zdarzyło, pewnie

0: reklama. Razem dbamy o środowisko. Związek Gmin Karkonoskich oraz Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach Kostrzycy zapraszają wszystkich chętnych z gmin członkowskich do udziału w jesiennej akcji sprzątania Czyste Karkonosze. Akcja trwa w okresie wrzesień-październik 2026. Zapewniamy worki i rękawiczki. Informacje w Związku Gmin Karkonoskich. Telefon 75 718 24 15. Partnerzy akcji. Gminy członkowskie Związku Gmin Karkonoskich. Karpacz, Kowary, Mysłakowice, Piechowice, Podgórzyn, Szklarska, Poręba. Projekt współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda.

0: ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
1: Znała pani tego księdza?
2: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
0: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
3: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu polskich Polaków i to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
0: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
4: Telefon będzie wzbudzony. Po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
0: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00. Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas. Witajcie w świecie najnowszej muzyki. Hit Planeta startuje na dobre.
6: Premiery już są z nami, propozycje również są, tak samo jak najnowsze notowanie topowej 40. Ono również już jest gotowe, już za moment będziemy przedstawiać Wam hity, które podbijają dziś Hit Planetę. No a brakuje tylko Was, mamy nadzieję, że Wy również gdzieś tam po drugiej stronie jesteście. Koniecznie dawajcie znać na naszym radiowym Facebooku, że jesteście dziś z nami, że meldujecie się na pokładzie Hit Planety, bo my startujemy właśnie teraz.
5: Najnowsza lista w Polsce.
6: Co to by było za notowanie Hit Planety, gdybyśmy nie zaczęli od gorących propozycji? Na dobry początek Galantis i 1, 2, 3, 4, a następnie Sanach i jej całkiem nowa Cichosza.

0: dopiero co zakończyła stadionową i nie tylko trasę, a muzycznie cały czas zaskakuje Sanach i Cichosza. Cały czas jedna z naszych hit planetarnych propozycji. Koniecznie dajcie znać, co sądzicie o tym konkretnym nagraniu i o naszej wcześniejszej propozycji, czyli Galantis 1, 2, 3, 4. A my, czekając na wasze odpowiedzi, przypominamy szybko wczorajsze notowanie. Dokładnie, samo podium.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: W środę Mrozu i bracia Kacperczyk wylądowali na miejscu trzecim z piosenką Wszystko, czego chciałem.

0: na samym szczycie w środę wylądował bardzo zdolny amerykański, młody i artysta Alex Warren, Emerald Eyes. Tym utworem zakończyliśmy nasze wczorajsze notowanie. Jak będzie dziś, tego dowiemy się tuż przed godziną 20.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
2: Reklama. Lubań zaprasza na wielkie sportowe emocje. Już w niedzielę 27 września startuje lubańskie biegowisko. Półmaraton bieg na 10 km i Nordic Walking z elektronicznym pomiarem czasu oraz biegi dla dzieci. Lubańskie biegowisko pobiegnij wspaniałą trasą po emocje. Na każdego czekają medale pamiątkowe, a dla zwycięzców puchary i nagrody. Zapisy już trwają.
1: Patronat medialny Muzyczne Radio.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Po reklamie.
4: This is Fergie Ferg.
5: What's up? We are
6: TNCE.
7: Hey everyone, it's Selena Gomez.
8: Hello there, we're 21 Pilots.
9: Hi, we are Radio Killer and you are listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Po krótkim fragmencie z naszego wczorajszego notowania oraz po dwóch bardzo gorących propozycjach czas w końcu zaglądnąć do naszej topowej 40. To jest zawsze najciekawsze miejsce, czyli miejsce 40. Tu wita się z nami nowość, czyli szczęśliwa propozycja opuszczająca poczekalnię. Dziś jest to zespół Almost Monday i piosenka French Kids.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie!

0: techno-nowa i totalnie przebojowa.
1: Artystka o na maksa bardzo takim charakterystycznym głosie. LP i Don't Stop, czyli jej nowość, którą myśleliśmy, że długo będziemy polecać wam na Hitplanecie, ale patrząc na dzisiejsze zestawienie, raczej nic nie wskazuje na to, żeby to nagranie z nami zostało dłużej, a mamy nadzieję, że jednak to się zmieni. Don't Stop dziś spada naprawdę sporo. Jak to powiedzieć? Aż 12 oczek w dół, to są naprawdę złe wiadomości dla fanów LP i mamy nadzieję, że fani wezmą telefony czy tam komputery w dłoń, no i zaglądam na naszą stronę muzycznaradio.pl i uratują świetną LP, świetną piosenkę Don't Stop od wypadnięcia z Hit Planety. A przed nami teraz utwór, który znajduje się na miejscu 38. Tu nieco lepsze informacje, bo jest to nasza wczorajsza nowość, która wędruje na miejsce 38 właśnie z pozycji 40. Pedro Santos, Should Have Known Better.
2: Hit Planeta.
3: To jest Hit Planeta.
2: Najnowsza lista w Polsce.

0: chcesz? Telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
3: Po reklamie.
4: Salut, c'est Antoine Clamaran.
5: Hi, we are Icona Pop.
6: What's up, guys? This is Serge Gervais.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hey, what's up? We are Alien Fila and you're listening to Hit Planeta on Musicna Radio. Keep it tuned. Hit
9: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Frank Walker i Missing Piece, utwór można powiedzieć w tej chwili uratowany od wypadnięcia z Hit Planety. Wczoraj miejsce 28, a dziś delikatny awans na miejsce 27. My teraz bez awansu przedstawiamy Wam po prostu naszą czwartkową premierę, a będzie to nagranie, w którym również pojawi się słowo Missing. Teddy O, I Miss You Missing.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

0: Wiktor Waligura, Nie umiem kochać, utwór, który zapowiada nadchodzący album. On ukaże się już na początku października. Zostało do premiery dosłownie kilka dni.
1: To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: Na miejscu 35 witamy Alessandrę i Head Over Water. Been

Najnowsza lista w Polsce. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 21 do 26 września zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Lubin Przemysłowa 1E. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: 3,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Po reklamie.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
4: Hey guys, it's Ella Henderson.
5: Hi, I'm Ed Sheeran.
6: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio. Hit Planeta.
7: Najnowsza lista w

Alpha Jack i Walking on a Dream, czyli totalnie nowa wersja znanego hitu od zespołu australijskiego Empire of the Sun. Walking on a Dream, koniecznie dajcie znać, czy bardziej podoba wam się wersja oryginalna, czy jednak ten bardzo dance'owy remix. My dajemy znać, że to jest nagranie, które melduje się na miejscu 34. Miejsce 33 dziś, Kunami i I Can See Clearly Now.

0: Kto wie, czy to dobrze, czy to źle. Nickelback i Leave Me Behind, nagranie, które pozostaje bez zmian dziś na miejscu 32. Mamy nadzieję, że to dobry znak i że utwór Leave Me Behind w końcu odbije się i wyskoczy w górę, bo moim zdaniem jest to nagranie, które mogłoby spokojnie wkroczyć na podium Hit Planety. Wyróżnia się to na pewno i to jest mój osobisty obecnie faworyt na Hit Planecie, więc ja już teraz szybko wbijam w tym momencie na stronę muzyczneradio.pl i w zakładce Hit Planeta szukam właśnie tego hitu Leave Me Behind.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 31. Jest to Arek Kłusowski i piosenka Bingo, nagranie, które popołudniową porą polecaliśmy wam bardzo gorąco w roli piosenki dnia, a już teraz wracamy do niego bardzo chętnie na Hit Planecie. Utwór dziś niestety spada o jedno oczko w dół, ale spokojnie, jeszcze wszystko można naprawić, jeszcze wszystko można zmienić, oczywiście głosując na naszej stronie.

0: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
1: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze. Czy polscy i niemieccy uczniowie mogą znaleźć wspólny język? Podczas warsztatów w Łukasiewicz-Port młodzież z obu stron granicy wspólnie mierzy się z naukowymi wyzwaniami, eksperymentuje i poznaje się poprzez działanie. Zapraszamy szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: Po reklamie.
3: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
4: Więcej o nas.
0: O naszej muzyce i pasmach programowych.
4: O wydarzeniach w regionie.
0: Możliwościach odbioru naszej stacji w Twojej okolicy.
3: Znajdziesz na www.muzyczneradio.pl. Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina. Czas na wiadomości.
5: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie, protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
6: Szłam na mszę świętą, właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem. Jak już tutaj został wyniesiony.
7: No jakiś szaleniec, tylko tyle usłyszałam, nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
5: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą

0: Uwaga, to powstrzyma?
1: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
0: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
1: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
0: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
2: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
3: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
2: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 18:00. Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów. Tak gra Hit Planeta. Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
5: Małach, Zuza Jabłońska i Nie ma jak.
6: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipy

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Wracamy do najnowszego notowania, najnowszej listy w Polsce. Naszego czwartkowego notowania lądujemy już na pozycji 29. El Mexico i Somos Estrellas.

Obi-Wan i Love Don't Let Me Go. Dzisiejsze miejsce 28. Jeśli zastanawiacie się, czy wasze głosy mogą namieszać na Hit Planecie, to właśnie przed nami idealny przykład na to, że wasze głosy mają znaczenie. Wczoraj Molly Elizabeth i Petty Crimes lądowało na miejscu 39 i już można powiedzieć wczoraj tak delikatnie żegnaliśmy się z tym nagraniem, ale wypowiedzieliście stop, wypowiedzieliście Petty Crimes i jeszcze koniecznie musi z nami zostać na Hit Planecie. No i tak jak powiedzieliście, tak zrobiliście, zagłosowaliście bardzo, bardzo licznie na to nagranie. Bardzo ciekawe, wyróżniające się na pewno na Hit Planecie. I oto nagranie leci dziś 12 oczek w górę.

0: Reklama. Lekcje nauk ścisłych w prawdziwym laboratorium. Łukasiewicz Port zaprasza szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego na polsko-niemieckie warsztaty STEM. Tu uczniowie samodzielnie eksperymentują i przekonują się, jak nauka działa w praktyce. Zapewniamy transport i wyżywienie. Zgłoszenia grup ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty są częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko 1,64 zł za sztukę przy zakupie raz w aplikacji.

0: kolejny solowy singiel Oliwki. Oliwka tym razem w totalnie innej odsłonie, w której łączy swoje odsłony, które już mogliśmy wcześniej zobaczyć. Tutaj jej część rapową w piosence Poza Tobą Nic można również usłyszeć. Wersję bardzo piękną, balladową, popową, no oraz tutaj taki dodatek, po raz pierwszy takie mocno elektroniczne dźwięki. A jak już przy elektronicznych dźwiękach jesteśmy, to jest dobry czas, żeby sięgnąć po drugą z naszych czwartkowych, prawie weekendowych premier. Zack Martino i Desire, prawdziwa elektroniczna bomba.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Roy Cerebell i World Go Round. Nagranie, które dziś zyskuje najwięcej, bo aż 13 pozycji pomija. Wczoraj było na miejscu dość niskim, 37, a dziś już na 24. Zaglądamy na miejsce 23. Tutaj mamy duet Two Colors i Primadonna.

0: Najnowsza lista w Polsce.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
1: Po reklamie.
3: Witajcie kochani, tutaj Kleo.
4: Cześć, tu Wojtek Uszczykiewicz, zespół Wideo.
5: Witam kochani, tutaj Ruda z zespołu Red Lips.
6: Cześć, tu Tomasz Organek.
7: Rach, witajcie, tutaj Sarsa. Słuchacie muzycznego radia i hit planety.

0: DJ Remo i Shiver, klubowe nagranie, które już dość długo jest z nami na Hitplanecie, ale dziś nie zapowiada się, by w najbliższej przyszłości to się zmieniło, choć Hitplaneta, jak wiecie, przewidywana nigdy nie jest. DJ Remo, Shiver na miejscu 18.
1: Muzyczne radio.
2: Na Hitplanecie.
0: Cały czas jesteśmy z wami na Hitplanecie. Za 4 minuty godzina 19, wtedy najnowsze wiadomości z kraju i ze świata, po których od razu wrócimy do świata najnowszej muzyki. Zatrzymujemy się na miejscu 18. Wiser i Eyes on Me, czyli totalnie nowa, tegoroczna wersja Ecuador.
3: Watch closely.

0: Najnowsza lista w Polsce. Autopromocja.
1: Welcome back to the world of trance and progressive.
0: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
0: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
0: State of Trance.
1: The State of Trance.
0: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
1: From the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
4: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
5: 19.
0: Czas na wiadomości.
6: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
6: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
8: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
6: Postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z Koła Gospodyń Wiejskich ze Słuczanki.
9: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
6: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
10: Rozmawiałem z prezesem OpenAI samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
6: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie

0: Bukrewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę. A po 19:00
1: czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania.
2: Hit Planeta w najlepszym wydaniu.
1: Z kolejną mocno nową propozycją do listy.
3: Świetny projekt muzyczny The Bausa i Lose Myself jeszcze cały czas w naszej muzycznej poczekalni. Polecamy jako propozycja do listy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Salut, c'est Antoine Clamaron.
7: Hello, it's Marina and the Diamonds.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: Hola, Somos it's your most clean bandit.
10: Hello to all my Polish friends, this is Josh Cumbie. You're listening to Hit Planeta and you can find the hottest, freshest tracks right here. Check it out. Hit Planeta.
11: Zaczyna już robić się poważnie. Zaglądamy na te najwyższe hit planetarne miejsca. Dziś na miejscu 15 zespół Cheat Codes i The House That We Don't Live In Anymore.

0: Znany wszystkim brytyjski artysta James Blunt, Taste Like Summer, utwór, który zapowiada album, który będzie promowała trasa koncertowa. Oczywiście tak zawsze powinno być właśnie w takiej kolejności. Najpierw singiel, potem premiera albumu, a potem trasa. No i będzie trasa. James Blunt wybierze się w wiele, wiele miejsc. Wystąpi też w Polsce i co ciekawe, nie postawił tak jak większość artystów na Warszawę, a tym razem na Wrocław. Rzadko wybierane miejsce przez takich mainstreamowych artystów zagranicznych, no ale udało się, w marcu wystąpi na Dolnym Śląsku.
1: To jest Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: James Blunt dziś z miejscem 14, więc przed nami 13. K391 i Call Me Up.

gdy mamy rok. Zobaczysz, no, skończyliśmy small talk. Płacisz, musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedział.

0: Zacznijmy ten kawałek do reklamy.
1: Soku i piosenka zdecydowanie bez lipy, pogwarzymy. Całe szczęście dziś leci w górę. Wczoraj można było się zmartwić losem tego nagrania na Hit Planecie, bo spadło na miejsce 14, ale Soku się nie poddaje. Piosenka pogwarzymy leci w górę na miejsce 12. Dobre informacje mamy również dla fanów legendarnego zespołu Take That i Michaela Patricka Kelly'ego. Dajecie znać na naszym radiowym Facebooku, że mocno wspieracie piosenkę Feel My Love. No i to wsparcie nie idzie na marne. To nagranie leci w górę z 15 na 11.

0: ale Farben ląduje na miejscu 10.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
0: Mamy nadzieję, że są teraz z nami tacy, którzy pamiętają wielki hit z muzycznego radia One Last Dance od Iman Big. Ten artysta ponownie wraca i to z kolejnym mocnym hitem. No Matter What, nasza ostatnia czwartkowa premiera. No matter.

0: wciągająca i nieco mroczna propozycja Mahmoud Oran i Three, nagranie meldujące się dziś wysoko na miejscu 8.
1: Tak gra Hit Planeta.
2: Już teraz lądujemy na pozycji numer
0: 7 i dziś w czwartek robimy to w towarzystwie naprawdę przebojowego nagrania Mark Ambor i The Proof.

0: Oliwia Socha i piosenka Rutyna, nagranie, które nie odpuszcza na Hit Planecie. Jeszcze na podium okazji nie miało być, więc być może to się niedługo zmieni. Miejsce szóste, dobra informacja dla fanów polskiej muzyki, to nie jest najwyżej dziś notowany polski hit.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Hit Planeta.
0: Kolejne dobre informacje, tym razem dla fanów Miley Cyrus, artystki, która niedawno jako Miley wydała swój nowy, już 10. solowy album, a na tym albumie bardzo przyjemne nagranie nawiązujące do lat 80. Buzz Persuades. Let's go.

Mondo i Gold na miejscu czwartym, czyli tak samo jak wczoraj, ale za to na podium bez powtórek. Dziś zmiany. Na miejscu trzecim Alex Warren i Emerald Eyes z miejsca pierwszego. Dość spory spadek, ale cały czas na podium, więc można powiedzieć wciąż pozytywne informacje. Na miejscu drugim najwyżej notowany dziś polski hit, czyli Mrozu, bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem, tytułowe nagranie z nowego albumu Mroza. I na samym szczycie coś z zupełnie innej muzycznej bajki, Lost Frequencies i Paraiso, którym zakończymy hit planetarne czwartkowe spotkanie. Kolejne czeka na Was już jutro, tuż po godzinie 17. Marta Wojtunik, dzięki za dziś. Zostawiam Was z topową trójką.

0: Reklama. Szkoły z pogranicza polsko-saksońskiego. Zapraszamy do udziału w polsko-niemieckich warsztatach edukacyjnych w laboratoriach Łukasiewiczport. Uczniowie z Polski i Niemiec wspólnie eksperymentują, rozwiązują zadania i uczą się poprzez praktyczne doświadczenia. Zapewniamy transport i wyżywienie. Kontakt ogrody.doświadczeń@port.łukasiewicz.gov.pl. Warsztaty realizowane są w ramach projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 20.
2: Czas na wiadomości.
4: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
4: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną. Właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
6: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu. Mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
4: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
7: Orzeczenie polskie było wykonane tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
4: Wołodymyr Żurawow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc.

0: Nowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach nią i Frankowski.
1: Serna potrafi fragmenty.
0: Jutro o
2: Glik. Zamiast beztroskiego dzieciństwa zmuszona jest walczyć z własnym chorym ciałem. Kolejne turnusy rehabilitacyjne są nieodłącznym elementem jej codzienności. 6-letnia Liliana nie czyni postępów tak jak inne dzieci, lecz traci umiejętności, które wcześniej opanowała. Zdaniem specjalistów to zespół Retta. Lilka wymaga całodobowej opieki i wszechstronnej terapii. Za granicą istnieje lek powstrzymujący chorobę, lecz roczny koszt leczenia to około 2 milionów złotych. Rodzice kierują do słuchaczy gorącą prośbę o pomoc finansową. Oto adres do wpłat: siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna. siepomaga.pl, Liliana Pożarlik, myślnik, zbiórka charytatywna.
3: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jedyny taki kiermasz w mieście. Znane marki w super cenach. Wszystkie produkty minimum 60% taniej. A markowa odzież i buty już od 9,99 zł. Taniej się nie da. Odwiedź kiermasz w Parku Handlowym Eden w Zgorzelcu. Oferta tylko do wyczerpania zapasów.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Czem mydło i powidło? Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Czem mydło i powidło w muzycznym radiu.
1: Autopromocja. 9 minut po 20, to muzyczne radio, Maciej Bowkę. Witam, dobry wieczór. Jeszcze raz taki apel. Często to mówimy, szczególnie w porze jesienno-zimowej. Moi drodzy, odblaski, jeżeli przechadzacie się gdzieś wokół miejsc, gdzie jeżdżą samochody, to bardzo prosimy, abyście byli wszyscy wyposażeni w jakieś odblaskowe rzeczy, gadżety. Witamy w wieczornym programie muzycznego radia. U nas Dżemik na pierwszym planie. 7, 5, 7, 6, 4, 6, 6, 4, 6 i 5. Tu nam się nie udało. Kłopot z szóstką mam od wczoraj. Może teraz będzie lepiej. Dobry wieczór, witam, halo. Halo. Witamy, dobry wieczór. Puk, puk. No to spróbujemy pod szóstką. Dobry wieczór, halo.

0: No spróbujemy jeszcze raz. Dobry wieczór, witam, halo.
1: Dobry wieczór, witam.
0: Proszę bardzo.
1: Witam, ja jestem zainteresowanym kupnem starych motocykli oraz motorowerów z okresów PRL-u. Szukam takich marek na przykład jak WSK, WFMK, Simpson, MZ oraz jakiegoś innego, którego nie wymieniłem do kolekcji. Zarówno poszukuję różnych części w różnej postaci, może ktoś ma jakieś pozostałości, jakieś silniki, ramy, koła, siedzenia i inne potrzebne rzeczy do motorku, żeby złożyć. Mhm. Oraz poszukuję ciągnika typu Ursus C330 lub C360. Ten stan ciągnika też mi jest obojętny, w jakim stanie może być do kapitalnego remontu na zimę. I mój numer telefonu.
0: Tak.
1: 731 847 430.
0: Dobra.
1: Dziękuję.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Dobry wieczór, próbujemy jeszcze raz. Halo, halo.
3: Dobry wieczór, chciałem zamienić dwie przyczepy. Jedną wywrotkę, drugą sztywną za prasę Z224 pod numerem 727-341-960. Dziękuję, pozdrawiam.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy w dżemiku, dobry wieczór, halo.
4: Dobry wieczór, Mirodeusz. Mam do sprzedania przyczepę realizm D45 i sprzedam Volkswagen Polo 2006 rok, 1.2 benzyna, 5-drzwiowy. Informacji pod numerem telefonu 667-883-305. Dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam i witam. Dobry wieczór, halo.
5: Witam Macieja, jak zawsze mnie tak.
0: Proszę mnie.
5: Powtarzam, ten ostrówek w ładnym stanie, sprzęgło sobie zrobić niedrogo. Kupię przód do Toyoty Yaris 2019 rok, bo żona rozbiła i potrzebuje części, szczególnie cały przód. No i mam tą Yamaszkę piękną, ona jest w stanie jedalnym 25 lat, ale 15 tysięcy przejechał. To jest nowizna. No i do wynajęcia kawalerka i dwupokojowe, wjazd do Karpacza. 603-622-848. Dzięki ci.
2: Dżem, mydło i powidło w muzycznym radiu.
0: Witamy, słuchamy. Dobry wieczór, halo.
6: Halo.
0: Dobry wieczór, jesteśmy na antenie, proszę bardzo.
6: Dobry wieczór, ja chciałbym dać ogłoszenie. Kupię silnik elektryczny trzyfazowy, około między kilowat a półtora. Najlepiej jakby miał obroty między 900 a 1400.
0: Mm-hmm.
6: I mój numer telefonu to tak. Jest 694.
0: Mam.
6: 488.
0: Tak.
6: 848.
0: Dobra. Dziękuję. Dobry wieczór. Halo. Dobry wieczór, witam.
7: Marek Wielingu. Sedan Volkswagena Turana, 2.7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni. Oprócz tego Nissan Kanok, 1.6 diesel, 2.6 rok i Alupelli, 17. Wszystko pod telefonem 692-100-358. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, dziękuję. Dobry wieczór, witam, słuchamy, halo.
7: Dzień dobry, wieczór.
0: Mhm. Halo. Halo, tak, można mówić?
7: Jademy!
0: To wszystko w dżemiku, kwadrans po 20. Dziękujemy ślicznie, uściski od nas.
2: Muzyczne radio. To jest nasza piosenka dnia.
0: No jademy w takim razie. Arek Kusowski i Bingo.

Music News już na linii startu, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś pochylimy się nad nową płytą Teddy Swimsa, singlem Frey Sky, a także nad kolejnymi gwiazdami, jakie pojawią się w Polsce na przyszłorocznym Open Air Festiwalu. Sprawdzamy szczegóły i zapraszamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 Start. Teddy Swims oficjalnie zapowiedział swój nadchodzący album pod tytułem Ugly i zaprezentował najnowszy singiel Perfect Man. Premiera utworu połączona została ze startem przedsprzedaży płyty, publikacją teledysku w wersji live oraz trwającą światową trasą koncertową. W singlu Perfect Man Teddy Swims po raz kolejny serwuje słuchaczom surowy, bezkompromisowy i niezwykle szczery hymn. Artysta odrzuca wszelkie pozory i podważa społeczny mit idealnego partnera. Piosenka jest wrażliwym, pełnym pokory wyznaniem, opowieścią o przyznaniu się do błędów, żalu oraz akceptacji własnych ludzkich niedoskonałości, opierając się na charakterystycznym, chrapliwym i pełnym potężnej mocy głosie, Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz. Teraz o wschodzącej gwiazdce muzyki pop. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kolejnej odsłony wyprzedanej trasy koncertowej Stars Align Tour, Freya Sky, bo o niej mowa, dzieli się ze słuchaczami wyczekiwanym singlem Bad Taste. Utwór, którego oficjalna wersja właśnie ujrzała światło dzienne, zadebiutował podczas pierwszego w historii headlinerskiego koncertu artystki. Piosenka z miejsca podbiła serca fanów, którzy od teraz mogą cieszyć się także jej studyjnym wykonaniem. Nowy singiel to kolejne ważne wydarzenie w karierze wszechstronnie utalentowanej artystki. Freya dała niedawno swoje pierwsze koncerty w Australii, nawiązała również współpracę z Hollister, która zaowocowała ekskluzywną kolekcją gadżetów. Cały asortyment wyprzedał się na pniu. Kiedy Freya nie koncertuje, spędza czas w studiu, pisząc i nagrywając piosenki na wyczekiwany przez fanów debiutancki album. Kolejne utwory pokazują kreatywność i wszechstronność, które uczyniły z niej jedną z najbardziej ekscytujących młodych artystek, którym warto się przyglądać w świecie muzyki pop. Music News. Tymczasem organizatorzy Open Air Festiwalu nie dają nam chwili wytchnienia. Po kilku niezwykle interesujących ogłoszeniach podali właśnie, że na imprezie pojawi się sama Patti Smith. Mówiliśmy już wam o tym, że na przyszłorocznym Openerze pojawią się m.in. Tame Impala, Somp czy Ray, ale okazuje się, że był to dopiero przedsmak tego wszystkiego, co przed nami. Niedługo po tym, jak ogłoszono występ The Neighborhood, co też należy ocenić jako duże zaskoczenie, podano, że na Open Air Festiwalu pojawi się Patti Smith. Patti Smith na Openerze 2027. Ponadczasowa ikona muzyki, poezji, sztuki. Jedna z kulturowych bohaterek, której twórczość i wrażliwość inspirują kolejne pokolenia artystek i artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy ją gościć w Gdyni wraz z towarzyszącym jej kwartetem, napisali organizatorzy Openera. Przypomnijmy, Open Air Festiwal 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To na koniec łapcie kolejne nowości, jakie lądują na playliście muzycznego radia. Galantis z nowym singlem 1, 2, 3, 4, Chloe Kisha z najnowszą propozycją Question of the Day i Machi Zuza Jabłońska z nową piosenką Nie ma jak. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: Podsumowanie dnia. Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. Zapraszam na wiadomości. Milionowe inwestycje w parki miejskie w Legnicy i w Zgorzelcu, a także wyjątkowy marsz weteranów w Głuszycy w tych doniesieniach.
0: Muzyczne radio.
2: A na początek echa strzelaniny w Kraśniku Górnym koło Bolesławca. Jak informowaliśmy, przed południem podczas przeszukania posesji, na której miały się znajdować kradzione rzeczy, do domu wrócił 33-letni mężczyzna. Napastnik bez wahania oddał dwa strzały z broni palnej w kierunku 28-letniego funkcjonariusza, trafiając go w głowę. Pozostali mundurowi użyli broni służbowej i po krótkim pościgu zatrzymali agresora. Ranny policjant został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza. O szczegółach prowadzonych na miejscu działań mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu otrzymali informację, iż w Kraśniku na terenie jednej z posesji mogą znajdować się przedmioty pochodzące z przestępstwa kradzieży. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, rozpoczęli czynności procesowe z udziałem osób, które tam zostali. W międzyczasie do domu przyszedł 33-letni mężczyzna, który na widok policjantów oddał dwa strzały w kierunku jednego z nich, raniąc policjanta w głowę. Następnie sprawca zaczął uciekać, został zatrzymany w trakcie pościgu, uciekając odrzucił od siebie broń palną, która została zabezpieczona. Aktualnie prokurator rejonowy w Bolesławcu wspólnie z funkcjonariuszami policji z Bolesławca dokonują oględzin miejsca zdarzenia oraz zabezpieczają dowody. Te czynności prowadzone są w kierunku usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Ranny policjant ma 28 lat. Aktualnie nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, w jakim jest stanie.
4: Ten mężczyzna to był właściciel mieszkania?
3: Z uwagi na to, że trwają czynności, takich informacji Państwu nie mogę przekazać i już dzisiaj z uwagi na trwające czynności i dobro postępowania prokuratura nie będzie udzielała żadnych dodatkowych informacji. Zostaną one udzielone jutro po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego.
0: Muzyczne radio.
2: Przenosimy się do Legnicy, gdzie ruszają duże zmiany w tamtejszej przestrzeni rekreacyjnej. W zabytkowym parku miejskim trwają prace budowlane, których celem jest odtworzenie i renowacja alei spacerowych w rejonie tzw. angielskiej części parku. Inwestycja o wartości blisko 1,5 miliona złotych znacząco poprawi estetykę i komfort wypoczynku w sercu miasta.
5: Wykonawca zrealizował już pierwszy etap prac. Zakończył roboty ziemne i rozbiórkowe. Obecnie prace skupiają się na pracach wykończeniowych. Trwa humusowanie terenów zielonych, układanie wierzchniej warstwy nawierzchni mineralnej na alejkach oraz przygotowywanie utwardzonych miejsc pod montaż nowych ławek. Kompleksowa przebudowa zakłada stworzenie eleganckich i przyjaznych środowisku ścieżek przy jednoczesnym zachowaniu historycznego charakteru tego miejsca. W zakres inwestycji wchodzą m.in. wymiana elementów małej architektury, a także montaż tablicy pamiątkowej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Gdy Legnicki Park odzyskuje dawny blask, to na polsko-niemieckim pograniczu zielone tereny łączą mieszkańców dwóch sąsiadujących krajów. O tym, że współpraca z Zgorzelca z niemieckim Görlitz przynosi korzyści obu miastom, dziś już nikogo nie trzeba przekonywać. Dla mieszkańców najbardziej znamiennym przykładem są wspólne inwestycje, takie jak modernizacja wodociągów czy realizacja kolejnego etapu projektu Park Mostów. Ale to nie koniec wspólnych działań, zapowiada burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz.
6: Tutaj dbamy wspólnie o tereny parkowe. Niemcy po swojej stronie, u nas o teren parkowy wokół Domu Kultury. Jest to już drugi etap tego projektu. Realizujemy bardzo ważny projekt Crosswater, to znaczy naukowcy badają wody w Nysie Łużyckiej i wody gruntowe. Będą budowali taki model przewidujący to, czy będziemy mieć za 5, 10 i 15 lat wodę, bo istnieją opinie naukowców niektórych, że rzeka Nysa za jakiś czas będzie rzeką wysychającą w porze letniej. Dla nas byłby to dramat. Ale należy się już w tej chwili przygotowywać, bo to znaczy, że musimy podejmować inwestycje w celu zabezpieczenia miasta, na przykład przed brakiem wody w Nysie. Mamy projekt Transeuro, czyli projekt, który bada ruchy ludności, to w jaki sposób może funkcjonować wspólna sieć autobusowa na terenie Zgorzelca i Görlitz, gdzie powinny być przystanki, także takie pełne, duże badanie potrzeb mieszkańców po jednej i po drugiej stronie pod kątem wspólnych przewozów, a przypomnę, że bardzo wielu Polaków pracuje pracuje po niemieckiej stronie i wielu naszych sąsiadów przyjeżdża w różnych interesach, czy to zakupach, czy skorzystanie z naszych usług po polskiej stronie. Robimy też projekt United Heat, który będzie łączył nasze ciepłownie po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście wcześniej też w ramach tego projektu pozyskaliśmy na modernizację naszych ciepłowni mnóstwo środków unijnych.
2: Transgraniczne parki sprzyjają rekreacyjnym spacerom, a w Głuszycy przygotowania idą pełną parą do znacznie bardziej wymagającego górskiego marszu. Ponad 250 weteranów misji zagranicznych wyjdzie w góry. W najbliższą sobotę w Głuszycy odbędzie się piąty już rajd weterana, który ma na celu integrację środowiska żołnierzy i upamiętnienie ich służby. Szczegóły tego wydarzenia sprawdzał Jacek Zych.
7: Tak i to, co warte podkreślenia, to rzeczywiście piąty marsz weterana, ale już drugi organizowany w Głuszycy. Góry Suche i Sowie otaczające Głuszycę tak spodobały się byłym żołnierzom i funkcjonariuszom policji, że w tym roku wytyczono dla uczestników już dwie trasy, 7 i 14-kilometrową.
8: Ta edycja druga cieszy się dużo większym zainteresowaniem niż ta pierwsza. W pierwszej przygotowaliśmy 150 pakietów startowych, wystartowało 189 osób. W tym roku przygotowaliśmy 250 takich pakietów startowych, a już mamy dużo ponad więcej niż 250 osób.
7: Powiedział Grzegorz Pieroń, były policjant, uczestnik misji m.in. na Bliskim Wschodzie. W tym roku dzięki współpracy z grupą Watacha w marszu będą mogli wziąć też udział weterani niepełnosprawni. Ci w góry będą mogli wyjść dzięki psim zaprzęgom. W marszu wezmą udział żołnierze i policjanci, którzy brali udział w misjach niemal na całym świecie.
8: Misja wojskowa stabilizacyjna, jak również misja humanitarna, to zależy, czy ona była pod egidą ONZ czy Unii Europejskiej. Pewne misje w różnych latach różniły się, że tak powiem, zakresem tych zadań. Zaszczycą nas weterani z misji w Afganistanie, z Iraku czy ze wzgórz Golan. Będą to żołnierze. Będą również obserwatorzy z misji kierowanych przez MSWiA, czyli z policji czy ze Straży Granicznej, którzy nawet teraz w chwili obecnej są w Gruzji.
7: Marszowi będzie towarzyszył piknik, na który organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców regionu. Będą militaria, będzie wojskowa kuchnia polowa, ale przede wszystkim będzie możliwość porozmawiania o tych absolutnie nieoficjalnych historiach związanych z pokojowymi i bojowymi misjami zagranicznymi polskich służb. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Jutro pierwsze doniesienia z regionu o 5:30.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
9: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklamie.

0: Festiwal Hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.
1: Najlepsza wersja, jaka kiedykolwiek pojawiła się w programie DMC. Zmiksowana przez Bobinę. Mega Drive, Bobina, remix, Sash i słynne Adelante.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
2: To promocja.
3: Welcome back to the world of trance and progressive.
4: Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie.
5: W nowym miejscu.
4: Z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na Was.
6: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
4: State of Trance.
3: The State of Trance.
4: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
3: Live from the studio in Amsterdam, this is a State of Trance with Armin van Buuren.
2: Autopromocja.
4: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
7: 21.
4: Czas na wiadomości.
8: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnie Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
9: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
8: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
10: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost, w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak, by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów, choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
11: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
10: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
8: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami.

0: wykorzystaniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.
1: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę.
1: Festiwal hitów. To jest kolejny klasyk prosto z programu DMC.

najlepsi z najlepszych wieczorową porą. R&B Touch the Sky. 26 lat temu hulali z tym numerem. I dzisiaj niesie nieźle. David Guetta, Snoop Dogg, Wet. W remiksie Santino, 11 po 21. Festiwal dźwięków w muzycznym radiu. Festiwal hitów brzmi tak.

0: Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.

klasyczne kosmiki w muzycznym radiu. Tu festiwal, tu Rakin, Delicious, Funkadelic.

Muzyczne radio. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie. Festiwal Hit.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Na wiadomości.
2: Schron blisko domu to nowy trend na rynku nieruchomości. Rząd powoła centrum do walki z dezinformacją, niedługo ma ruszyć. A rusza powoli sezon grzewczy. Eksperci przypominają o montowaniu czujników tlenku węgla. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
3: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
4: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
3: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
4: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
3: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
2: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
5: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
2: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Nowa instytucja ma szybko reagować na fałszywe informacje i publikować sprostowania, głównie wobec narracji pochodzących z Rosji i Białorusi. Powstanie też specjalny portal internetowy, na którym będą wyjaśniane najczęściej powielane przekazy dezinformacyjne. Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
2: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 trafiły do szpitala po zatruciu się czadem. Koszt czujki to od 50 do 150 zł. Dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciech.

są takie utwory, które nie potrzebują daty produkcji. Wystarczy kilka pierwszych dźwięków i nagle pamiętamy miejsca, parkiety, ludzi, światła, rozmowy i ten czas, kiedy bawiliśmy się w ich rytmie. I właśnie dlatego otwieramy strefę 79. Niech to będzie muzyczna podróż przez 70, 80, 90. Wielkie przeboje, wielkie wspomnienia. Bo muzyka ma tą niezwykłą właściwość, że potrafi cofnąć zegar, ale nigdy nie zabiera nam teraźniejszości. No tu hymn. Hans Zimmer. Delikatnie podany. Witamy, zapraszamy i do was gramy do północy.

Nie, nie, jeszcze was nie usypiamy, chociaż pora późna, bo to w pół do jedenastej. Teraz trochę jazzu, trochę popu, latino, latino. Ciekawy klimat. Posłuchajcie, Matt Bianco wjeżdża, czyli dowód na to, że można zrobić muzykę elegancką, rytmiczną, jednocześnie taką, przy której człowiek zaczyna się uśmiechać, i to bez powodu. A se jeje.

Rick James, Super Freak. Słynne sample, które rozkręciły lata 80. bardzo mocno, a później pojawiały się w 90. dzięki MC Hammerowi. No a teraz gwiazda jednego utworu, dokładnie tak. Zaginął później bez wieści. Ale Dieter Bohlen w dawnych czasach tak sobie robił, że dość często wybierał gwiazdkę, stawiał na nią, dawał jeden utwór bądź dwa, trzy maksymalnie. No a później... Dziękuję. Nazywa się Joy Christian, a to jedyny hit, Ebony Eyes. Autor Dieter Bohlen.

A teraz przenosimy się tam, gdzie syntezatory miały własne życie. Melodie były romantyczne, każda noc mogła być początkiem zupełnie nowej historii. Madame Lion Rose, Klimat Italo. Włoska recepta na to, jak połączyć taneczności z romantyzmem i futurystycznym brzmieniem. Pewnie Say Well Never. Wersja maxi singlowa. Young Forever.

0: Muzyczne radio. Strefa 79.
1: Dosłownie kilka tygodni temu ukazał się taki fajny remix Savage. Tak, to był Savage przed momentem na gronie Save Me, ale podmiksowano mocno. Teraz Sex Appeal, Voulez-vous coucher avec moi? 7 po 23.

Słynny kaszel. Skacz. Take me up. Dla nas zrównoważenia. Dla wszystkich fanów YouTube. Jeden z największych hitów. Kwadrans po 11.

0: Muzyczne radio. Relax. Muzyka, która odpręża.
1: Delikatnie wchodzimy w relaks. Spoglądam na aurę na jutro. Deszczowo jeszcze i zimno. 14, maksymalnie 15 stopni. Ale uwaga, w sobotę już tych stopni 19. W niedzielę 21. A w poniedziałek 22-23. Noce 7, 8, przymrozki jeszcze nam nie grożą póki co. Muzyczne radio. Albano, Romina.